0: SK Wrocław.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

jesteśmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: SK Wrocław.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
1: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
2: Poranek mamy dosyć przyjemny, nie jest aż tak zimno, 15 stopni w tej chwili na termometrach. Czego możemy się spodziewać? Słońce na przemian z chmurami. Możliwy jest także przelotny deszcz, a temperatura urośnie dzisiaj do 25 stopni. Nie będzie źle.
1: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
0: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
3: Punktualnie godzina 6, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Rośnie bilans ofiar wypadku promu u wybrzeży Cypru. Zginęło co najmniej 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. W niedzielę prom pasażerski przewrócił się i zatonął krótko po wypłynięciu z portu.
4: Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
3: Mówił jeden z pasażerów po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Polskie MSZ zapewniło, że na pokładzie nie było obywateli naszego kraju. Zatrzymano kapitana statku i 7 członków załogi. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury i prawdopodobnie usłyszy zarzuty 26-latek, który w piątek w małopolskim Zadrożu potrącił 15-letniego chłopca i uciekł, jest już w rękach policji, mówi Agnieszka Stefaniak z komendy w Olkuszu.
5: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności.
3: Potrącony chłopiec jest w szpitalu, jego stan jest ciężki. Teleskop Nancy Grace Roman został wczoraj wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
6: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
3: Misją teleskopu jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym, a ta potrwa 5 lat.
7: SK Wrocław News.
2: Kasia Pawlak. Ostatni dzień wakacji, powrót do Wrocławia po niedzielnych korkach. Na autostradzie A4 kierowcy powinni liczyć się ze wzmożonym ruchem także dzisiaj. Wczoraj na trasie nie brakowało kolizji. Policja apeluje, nie nadrabiajmy prędkością. Koniec ze smartfonem na przerwie, bez słodyczy w sklepikach i edukacja zdrowotna w dolnośląskich szkołach. Szykują się zmiany. Od nowego roku szkolnego uczniowie mają wchodzić do budynków z wyłączonym i schowanym telefonem, a korzystanie z niego będzie możliwe tylko za zgodą nauczyciela, przypomina Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.
8: Wiktor
9: w Radiu SK.
10: No i dzień dobry, po godzinie 6, jak to mawiają starzy Indianie, święta, święta i po wakacjach.
11: To ja jestem Indianin, patrz, jaki mam głosik fajny, posłuchajcie.
10: To jest najstarszy Indianin w wiosce.
11: Słuchajcie, jeszcze jeden dzień wakacji, spokojnie, spokojnie.
10: Wyciskamy go jak cytrynę do porannej herbatki, chyba że ktoś lubi cytrynę do kawy, to też można. No.
11: To wszystko można, dajcie znać, w jakim trybie jesteście, czy wakacyjnym, czy może pracowym. Mhm.
10: Na czasie 664-402-302 i hopsa do Messengera. Też można, tam jest głośniczek, mikrofonik.
11: Jak twoje wakacje?
10: No nie tak zdarte jak twoje.

0: Ostatni dzień wakacji dzisiaj. Dzień dobry, 8 minut po godzinie 6, czyli Janki, czyli Wiktor i Bogaj.
1: Dzień dobry, witamy, witamy wszystkich. 31 dzień sierpnia. No właśnie, ostatni dzień wakacji.
0: Daj nosek na chwilę, weź to zbliż do radia nosek.
2: Dziś powietrze pachnie jak ostatni dzień wakacji.
1: Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Tak, to kochani Hemingway, Filipek, fantastyczny oczywiście. On chyba w trybie takim wakacyjnym bardziej. Tak, on popracował trochę na festiwalach.
0: W ogóle ostatnio o nim się nie mówi, nie na pisze. Koncertach. Ja nie wiem, czy on w ogóle...
1: No wakacyjny.
3: Tak, to nie czytasz.
1: Tryb wakacyjny, no i mamy to oczywiście, no.
0: W jakim trybie wy jesteście w tym ostatnim dniu i ostatnim tygodniu, który łączy wakacje z już normalnym trybem pracy? Halo, dzień dobry.
4: No halo, halo, Eska. No ja właśnie pierwszy dzień po urlopie do pracy. Także oby jakoś to było. Oby do 14. Pozdrawiam wszystkich wracających dzisiaj do pracy. Pa!
1: Słuchaczka brzmiała tak na pół trochę. Trochę wakacyjnie, trochę już pracowo.
0: Bo tak się da. Można być w rozkroku. Jedną nogę mieć na wakacjach, a drugą już w pracy.
1: Czyli w bikini pójść do pracy od góry, a na dole taka spódnica pracowa.
0: 664, 402, 302. Messengery też działają. W jakim trybie wy jesteście? Jeszcze wakajki, czy już praca?
3: Opcja bikini brzmiała fajnie.
0: O kolega, no tak, dawa, ale...
3: Bojek!

0: Sokaria, 14 minut po 6. Słuchajcie, pytamy, w jakim trybie działacie, czy wakacje, czy pracowy tryb, czy jaki? Ojciec mój napisał do mnie.
1: O,
0: dostałem wiadomość od własnego taty.
2: Chcecie się poznać?
3: I co tam mu tatuś napisał?
0: Ja jestem w trybie ZUS od samego rana, czekam na przelew.
1: Dobrze, w trybie pracującym, bo się tu nie dzieje.
0: No właśnie.
3: Czyli tatuś już na E?
0: Jest. Emerytura!
3: Dokładnie. Temperatura, emerytura i pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
3: A ty w jakim trybie?
1: No mówię, że pracującym, bo dzisiaj poniedziałek.
0: Jadzia, żadnych artykułów z gazet się nie boi, więc proszę bardzo, mamy pierwszy. Po weekendzie okazuje się, że Ania Lewandowska nie próżnuje i w Chicago najpierw zaczęła biegać ze swoim nowym kolegą, ultramaratończykiem Jurandem Czabańskim, który też mieszka w Chicago. A teraz razem z nim otwierają nieformalny klub biegaczy, do których będą zapraszać wszystkich chętnych. O, proszę bardzo, poznała nowego kolegę i ma z tym nowym kolegą teraz sportowe zajęcia.
3: No kurde, ja dziś mi to uciekła, to ciekawe, no.
1: Mogą zmieniać się miasta, kraje, kontynenty, ale Ania się nie zmienia.
3: No dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Słowo klucz, małpka.
0: Aha.
3: Nie taka małpka, znaczy ta małpka właśnie, nie te małpki. Małpka okradła posłankę lewicy, panią Dorotę, która w czasie podróży poślubnej wylądowała na Bali. No i tam rzeczywiście chodzi się, tutaj małpki latają. No i ta małpka, którą spotkali, zabrała, ukradła telefon pani posłance i uciekła. No tak naprawdę, no tak to wyszło. Jest afera, jest naprawdę głośno.
1: Małpki to codzienny problem miliona Polaków.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu Łaśka.
3: No cóż, no dziękujemy, no.
0: I jest takie przysłowie nawet, no, że spragnionemu małpka na myśli.

0: Benson Boone, on chyba o nas, Beautiful Things, 25 po 6.
1: Chyba, bez chyba. No dobrze, pytamy was w jakim trybie, w trybie radiowym, pytamy was o wasze tryby, czy wakacyjne, czy pracowe?
2: Ja już jestem jednym krokiem na wakacjach, odliczam 5 dni i w niedzielę wyjeżdżam do Chorwacji na 2 tygodnie. Pozdrawiam miłego dzionka.
0: A i oszukała system.

0: Reklama.
1: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim

0: lubisz. Zdrofit.
1: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
2: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
3: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
4: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
5: Hej, co u Ciebie?
6: Zapisałem się do TB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
5: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Lipowa 2, Borowa.
11: Można powiedzieć, że całkiem przyjemny poranek we Wrocławiu. O 15-16 stopni, a temperatura dojdzie dzisiaj maksymalnie do 23. Mały parasol dzisiaj nam się przyda, bo mały deszcz w okolicach południa ma się pojawić nad Wrocławiem.
10: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl.
12: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
13: Jest 6.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Znów niespokojnie w rejonie cieśniny Ormus. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet. Teheran w odwecie wystrzelił pociski w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. To pierwsza wymiana ciosów od blisko miesiąca. Islandia na razie nie wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum 52,8% głosujących opowiedziało się przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą. Dziś ostatni dzień tańszego paliwa, jutro kończy się program CPN. Analitycy spodziewają się podwyżek nawet do 90 groszy na litrze.
14: Janki, słyszałeś? Tankujemy dzisiaj do pełna.
15: Okej!
14: Weź wiaderko jeszcze.
16: SK Sport News.
13: Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze z pierwszą porażką w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy, Niemcami 94-96. Kolejne spotkanie, które może zapewnić awans na Mistrzostwa Świata w listopadzie w Gliwicach. Polacy zagrają z Chorwacją. Kamil Majchrzak przełamał serię 4 porażek z rzędu. Polski tenisista udanie rozpoczął wielkoszlemowy US Open. W pierwszej rundzie pokonał Hamanda Medejowicza w każdym z 3 setów 6-3.
17: Jankę. Kama i Wiktor.
18: Radio SK.
19: Tryb wakacyjny czy pracowy? Dajcie znać. Halo?
20: Dzień dobry.
21: Siemanko SK. Przy poniedziałku zdecydowanie jest to tryb awaryjny. Zmniejszona moc i zmniejszone obroty. Pozdrawiam.
20: Błąd 414. Error, error, error.
19: Twardy reset zróbmy. Jeszcze nie mówiliśmy, jak tam wczoraj derby w Zielonej Górze?
20: Dla Zielonej Góry.
19: Naprawdę?
20: No, oczywiście.
19: Ale jak przerwali ten bieg, jak jechaliśmy na 5-1 i później wygraliście 4-2, no i co to na to?
20: Sędzia zawsze musi być po jakiejś stronie. Akurat wczoraj był po stronie Zielonej Góry. No.
19: No dobra. Słuchajcie, pozdrowienia przy okazji dla wszystkich fanów czarnego sportu. Działo się w weekend żużlowo-sportowo i na Narodowym. Puchar Świata, trzecie miejsce dla nas.
20: O, Jankes tak kibicował, że zdarł gardło. Był tak. W trybie kibic.
19: Ja jestem cały czas w tym trybie.
20: A wy w jakim trybie?

0: Zalia, jak te wakacje tegoroczne. Kochaj mnie, mówią i żegnają się z nami. 37 minut po 6 rano.
1: Dajcie znać, w jakim trybie jesteście, czy wakacyjnym, czy pracowym. Przeglądamy prasę, co tu się dzieje, czytamy w internetach, jak tam sytuacja.
0: No, Krzysztof Stanowski jest od tego weekendu w trybie pieszym.
1: Ten Krzysztof Stanowski z kanału...
0: Tak. Z tego kanału. Ewentualnie w trybie rowerowym jest teraz.
1: A co tam się stało ciekawego?
0: Stracił prawko na 3 miesiące w terenie zabudowanym. Uwaga, 110 km na godzinę.
1: No to nieładne. No. Nie wolno, nie wolno, niebezpieczne.
0: Niektórzy mówią, że jest nagranie z tego wydarzenia.
2: Tak. Szybko, gdyż lubię zapierdalać.
0: Niektórzy mówią, że to nie jest z tego wydarzenia.
1: Chyba nie, ale no to nieładnie. O ile przekroczył? O, 60 km?
0: Tak, i to już się załapał na ten limit, ten taki najwyższy, więc 3000 zł mandatu, 13 punktów karnych i uwaga, jeszcze raz przypominam, zabrali mu prawko na 3 najbliższe miesiące.
1: To teraz pytanie, co pan Krzysztof będzie teraz prowadził?
0: No chyba jedynie kanał na YouTubie.
3: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
4: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: I po reklamie.

0: 6:48, idealna pora na urodzinki. Happy birthday to you. Bo właśnie tak była tam brzmisz dzisiaj, prawda? Dzień dobry.
1: Tak, witam was wszystkich serdecznie, ja tak brzmię, to prawda.
0: Są różne wersje do wyboru. Albo wersja optymistyczna. Mam taki głos, bo świętuję swoje urodziny i wczoraj była taka gruba impreza, że się darliśmy.
2: Wybierz to.
0: Jest jeszcze druga wersja. Tak. Po prostu zachorowałam na koniec wakacji.
1: Nie, tego się trzymajmy, tej pierwszej.
0: Skoro kobiet się
1: obiek
0: nie pyta, to złammy te zasady. Ale... Beata, ty jesteś bliżej osiemnastki, czy bliżej już tej drugiej osiemnastki?
1: Kończę dzisiaj 52 lata i nigdy tego nie ukrywam.
0: Piękny wiek! I na informacje o 52 urodzinach...
3: Żeby czymś tutaj, wiecie, no, po szampana poleciałem, no, bezalkoholowego.
2: Będzie wspólne tematy.
3: Nigdzie nie było, naprawdę, okej, okay, ale już jest, już polewam. Dobrze? Gotowy jesteś?
1: Super!
3: O Jezu, to taki właśnie, ojej!
0: Tak, jesteśmy w trybie zdartym.
3: No dobrze, okej, okay, to ja, tak jak żużlowca, bo generalni sportowcy na podium, polewam!
0: Tak jest. Beatka, słyszałaś?
1: Tak, słyszałam.
3: Jejku, to jest naprawdę niesamowity, wspaniały głos.
0: To może zamiast szampana ty powinieneś, Beacie, gardło polać mlekiem od kawy, bo mleko ma takie właściwości, wiesz, nawilżające.
3: Czy byś tam psiknąć ewentualnie. Powiedz nam w tym trybie, że nas kochasz. To naprawdę brzmisz cudownie.
1: Jezu, uwielbiam was, kocham was.
3: O Jezu.
1: Słuchajcie.
2: Ale bardziej Jankesa czy Wiktora?
3: Wszystkich.
1: Wszystkich, ale Jankes przebija wszystkich.
3: Oj, przestań, ale naprawdę niesamowite. To jest coś wspaniałego. Budzisz się koło takiej kobiety i ona do ciebie... No powiedz...
1: Nie, właśnie mąż jest w szoku.
0: To jeszcze raz od nas, uwaga.
3: Wszystkiego najlepszego!
0: A, i urodzinową stówkę przelewamy na konto.
3: Oczywiście.
0: Oczywiście, panie kierowniczku.

0: za chwilę godzina 7. Pokaj podpowiada mi nowy tekst do tego kawałka. Pędzę, bimber w łazience. Takie rzeczy mam w głowie.
1: Proszę Państwa,
2: ale sylaby się zgadzały.
1: Do godziny 7. Ja muszę pójść na kawę.
0: To newsy za chwilę, ważna sprawa. Kto chce się dowiedzieć, co się dzieje, niech zostanie. Na przykład pół godziny temu dowiedzieliśmy się, że Islandia, słuchaj, w ramach referendum,
1: tak,
0: ludzie zdecydowali, że nie będą wracać do Unii Europejskiej, nie podłączą się pod tą imprezę.
1: Okej, okay, i tak, za chwilę szczegóły, tak?
2: A kto o tym zdecydował?
0: No jak to kto? No, lud przez ukreskowane. Kama i Wiktor. Radio SK. Nie, czekaj, przez niekreskowane.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatokobocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Kaufland jest
11: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
22: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
23: Na większych skrzyżowaniach już jest trochę więcej aut, ale nie jest jeszcze źle w porównaniu z tym, co będzie jutro. Powrót do szkoły, poranek we Wrocławiu. Przyjemny, chociaż warto coś narzucić na siebie. Potem będziemy się rozbierać do 23 stopni we Wrocławiu. Możliwy przelotny deszcz.
22: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
21: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
1: Minęła siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Barbara Nawacka chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Zdaniem minister edukacji argumenty prezydenta Karola Nawrockiego są zbieżne z tym, czego chciały firmy zajmujące się sprzedażą dzienników elektronicznych. Informacje na ten temat zbiera Mateusz Gołębiewski.
2: Minister edukacji Barbara Nawacka chce, by służby sprawdziły, czy w trakcie pracy nad ustawą już w Pałacu Prezydenckim nie doszło do niedozwolonych działań lobbingowych. Wcześniej Nawacka nie gryzła się w język w sprawie weta.
10: Zła decyzja, głupia decyzja, uderza w portfele rodziców.
2: Państwowy dziennik miał być bezpłatny dla szkół i rodziców, a jego pilotaż miał ruszyć w przyszłym roku.
1: Zakłócenia GPS uderzają w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin. Blisko 4000 biegaczy wzięło udział w Poland Business Run w Warszawie. Wśród startujących nie brakowało debiutantów, którzy z kolei mogli liczyć na intensywny doping kibiców.
20: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie ja bym się stresował.
24: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
20: Pani elegancko ubrana chyba nie na bieg, prawda?
25: Kibicować.
20: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski? Czy...
25: Z pracy od męża.
1: Usłyszał reporterski Mateusz Chłystun. Najważniejsze dla biegaczy był jednak nie czas, ale cel imprezy. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla niepełnosprawnych.
26: SK Wrocław News.
27: Kasia Pawlak, jedno torowisko już gotowe, trzy kolejne remonty są na finiszu, więc na początku roku szkolnego trochę się jeszcze pomęczymy. We Wrocławiu zakończył się remont skrzyżowania Suchej, Borowskiej, Ślężnej i Swobodnej. Trwają prace na Trzebnickiej oraz w rejonie Stawowej i Peronowej.
28: Do połowy września ten ruch powinien być tam również już puszczony dla komunikacji.
27: Zapowiada Witold Woźny, prezes MPK. Jeżeli chodzi o Trauguta, to także jeszcze dwa tygodnie utrudnień. Reprezentant Polski podpisał kontrakt z WKS-em. Karol Linetty będzie u nas przez 2 lata.
29: Jankes.
30: I Wiktor.
29: W Radiu SK.
0: No i mamy go. Ostatni dzień wakacji, 31 dzień sierpnia, poniedziałek.
31: Dzień dobry, witamy. Oczywiście korzystajcie z tego, co mamy oczywiście w kalendarzu. No właśnie, w jakim trybie jesteście? Czy wakacyjnym, czy pracowym?
0: Bo my w trybie finansowym. Za chwilę 5 słów, 5 stów. Zagramy w skojarzenia. Tylko potrzebujemy waszych numerów telefonów.
31: Zgłoście się oczywiście na Messengerze. Pochwalcie się jakąś fajną fotką wakacyjną. Wybierzemy tę najfajniejszą według nas. No i do tej osoby zadzwonimy.
0: Gramy już za chwilę. Messenger, numer telefonu i coś wakacyjnego.
31: A ty masz jakąś fajną fotkę z wakacji?
0: Mam. Teraz ci pokażę taki... poza anteną.
31: A poza anteną tylko, tak? Na antenie już nie.

0: Mamy go. W końcu się zgadza tytuł z tym, co jest w kalendarzu. Tak śpiewał, że ostatni dzień lata i cyk, ostatni dzień wakacji dzisiaj.
1: Zgadza się. 31 dzień sierpnia. No i zabieramy się za 5 słów. Jak sobie życzycie, oczywiście.
0: Kasa do wzięcia.
2: 5 słów.
1: No dobra, okej. Okay. Zabieramy się za Kasiorę na antenie Radia SK. Za chwilę wybór albo ty, albo ja. Halo, halo, dzień dobry, witamy, tu SK.
3: Dzień dobry, witam.
1: Ach, ale że leta.
0: Razem z nami Bartek, rozwoziciel jedzenia, cateringowiec. Witamy. Jesteś aktualnie pomiędzy jednym, drugim mieszkaniem? Trzymasz torbę w ręku?
3: Nie.
0: Ale jesteś w trakcie roboty?
3: Nie, ja w trakcie. W sensie przed pracą, jakby mamy tak do firm, jakby rozwozimy. Tak.
0: Oki, pan kanapka, czyli znaczy się. No.
1: Idealnie, wspaniale, możesz dzień rozpocząć, ostatni dzień lata z 5 stówkami. No zobaczymy, koło wybierzesz najpierw. Koło wybierasz, z kim będziesz grało 5 stów, z Wiktorem czy ze mną?
3: Z Wiktorem.
1: Bardzo dobrze, to jest słuszna koncepcja. Niech się denerwuje, chłopak.
0: Dobra, słuchajcie, to ja wychodzę ze studia, a wy się poznajcie, no i róbcie te skojarzenia.
1: Powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz, znaczy już wiemy, tak? Okej, okay. Jakieś twoje zainteresowania?
3: Kurde, no to jakieś tam są, powiedzmy, samochody, dajmy na to.
1: Okej, okay. Masz żonę, dzieci?
3: Dziewczynę, bez dziewczynę. Dzieci.
1: Okej. Okay. Na co robisz, lubisz robić w wolnej chwili?
3: Jeździć samochodami i spędzać czas z dziewczyną.
4: Dobra. Połączył to.
1: No dobra, okej. To na razie tyle wystarczy. Słuchaj, zabieramy się za 5 słówek. Szybkie twoje skojarzenia. I jednym słowem musisz skojarzyć to, o czym ja powiem. I zobaczymy później, jak to pójdzie w stronę Wiktora, jak Wiktor skojarzy słowa, które już teraz się pojawią. Dobra?
3: Dobra.
1: Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, tym więcej Kasiory dla was. No dobra, lecimy. Coś z twojej branży na dzień dobry. Catering.
3: Jedzenie, kanapka.
1: Jedno słowo musisz wybrać.
3: To kanapka.
1: Catering, kanapka. Dobra, lecimy dalej. Rower.
3: Łańcuch.
1: Mhm, zapisujemy. Łańcuch. Książka.
3: Słowa.
1: Słowa, okej. Okay. Zaliczone oczywiście. Panele.
3: Fotowoltaiczne.
1: Czyli fotowoltaika, dobra, okej. Okay. I jeszcze flaming.
3: Różowy.
1: Dobra, no to mamy to oczywiście. Catering, rower, książka, panel, flaming. Poznaliśmy twoje skojarzenia. Teraz krótka przerwa, 2 numery. Za chwilę wpadnie do studia Wiktor. No i będziemy, no, kombinować tak, byście zgarnęli jak najwięcej kasy. Będziesz z nami za chwilę?
3: Będę, oczywiście.
1: Wy też zostańcie. 5.

0: Jesteśmy ready. 18 minut po godzinie 7.
1: Mój umysł jest ready.
0: No dobrze, wrócił do studia Wiktor.
2: Jestem.
0: Jest z nami też, halo,
2: Bartula.
3: Jestem. Halo.
0: Dobrze, jest
2: Bartolomeo. Oczywiście.
0: No dobra, okej. Poznaliśmy twoje słowa, teraz już będziemy do nich wracać, bo jest Wiktor, więc nie można. Im więcej tych samych skojarzeń do słów, które za chwilę Wiktor pozna, no to tym więcej kasiory.
2: No maksymalnie 5 słów, minimalnie 0. Takie są realia.
3: Rozumiem.
2: Chciałbym. Trzymam kciuki sam za siebie, Bartek, wiesz?
0: Bartek, możesz delikatnie podpowiadać, ale wszystko z głową. Ja poznałem w imieniu Wiktora ciebie bardziej troszkę. Twoje zainteresowania to motoryzacja i ma wspaniałą dziewczynę. Samochody, te sprawy.
2: To jak u mnie, ja też kocham samochody, też mam wspaniałą dziewczynę.
0: Wszystko się zgadza.
2: Grajmy,
0: no to
2: grajmy.
0: No to na pewno będzie 5 słów.
2: Dajcie pierwszy wyraz, zróbmy to.
0: Proszę bardzo, gotowy jesteś?
2: Mhm.
0: Catering.
2: O, czyli twoje zainteresowania, bo ty jesteś rozwozicielem jedzenia.
4: Co za przypadek.
0: Branża Bartka, rzeczywiście.
2: A skoro catering i skoro pamiętam, jak nazwałem cię parę minut temu panem kanapką.
0: Mhm. No to co mógł powiedzieć?
2: Stawiam na kanapkę.
0: Dobrze. No dobra. Nie wiem, czy on przypadkiem nie słuchał tego radia, jak wyszedł. No dobra, okej.
2: Dawajcie drugie.
0: Rower. Twoje skojarzenie, Wiktorku, no i to z rowerem.
2: Tu robi się troszkę trudniej.
0: Rower. No rower to fajna sprawa.
2: Czy to jest, zadam pytanie z odpowiedzią tak lub nie, czy to jest jakaś część roweru?
0: Bartek, no, możesz odpowiadać. Tak.
2: Tak, to jest część roweru?
3: Tak.
2: Czy to jest niegrzeczne skojarzenie, czy raczej grzeczne?
3: Grzeczne. Raczej nie jest to niegrzeczne.
0: A co ma rower? Co on wymyślił?
2: Jest takie jedno.
0: Siodełko?
2: Tak, trochę niżej.
0: Kurczę, nie. Dawaj!
2: Jak rower...
0: No?
2: Siodełko, no siodełko.
0: Siodełko.
2: No to co to było?
0: Niżej niż siodełko. Czyli co?
2: Co?
0: No łańcuch.
3: Łańcuch.
0: Takie niegrzeczne skojarzenie.
2: Łańcuch jest zaraz obok niegrzecznego skojarzenia.
0: Lećmy dalej. Uwaga. Książka. Wiktorku.
2: No dobrze, no daj pomyśleć.
0: Jesteś
2: człowiekowi.
0: Tam?
2: No jestem.
0: Wiktorku, szybko, to jest... Bartek szybko kojarzył. To na tym polega ta akcja. To jest szybkie skojarzenie do wyrazu, które się pojawia.
3: Szybkie skojarzenie, dokładnie.
2: Czy to jest coś, z czego książka się składa?
3: Tak.
4: I tyle.
3: W pewnym sensie tak.
2: Raczej obszerne, czy raczej pojedyncze?
0: Gdzie mi tam
3: grzebie? Obszerne.
0: No właśnie, masz teraz za swoje.
2: Rozdział.
4: Kurka.
0: Słowa.
2: Słowa. No dobra. Trzecie.
0: Dobra, trzecie to było. Teraz czwarte. Panele. Panele.
3: To będzie trudne.
4: Ty jesteś w temacie teraz.
2: Mam dwie możliwe odpowiedzi.
0: No.
2: Więc mam pytanie, które zredukuje moją odpowiedź do jednego.
4: Ale takie...
2: Czy to jest coś, po czym się chodzi?
3: No nie, właśnie, nie.
2: No to jeżeli nie, to w takim razie... Fotowoltaika.
0: Dobrze.
2: Jest.
0: I ostatnie słowo, czas się kończy. Flaming. Flaming. Kojarzysz?
2: Kojarzę, ptaszek taki.
0: Ptaszek,
2: albo
0: wakacje.
2: Taki pisarz, co napisał Jamesa Bonda.
0: Dokładnie. Lecimy?
2: No to jak flaming...
0: Co się kojarzy, no?
2: To ja po prostu na koniec postawię na kolor różowy.
0: I to jest prawidłowa odpowiedź.
4: Trzy stówy!
2: Ładnie.
3: Win.
2: No tak mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej.
3: Mogło być lepiej, no ale no co?
0: Na różowo. No. Bardzo dobrze. Trzy stówki wypłacamy oczywiście z naszej radiowej kasy. Gratulacje, panowie. No ładnie.
2: No, mamy podobne umysły.
5: Pięć stów.
0: Łańcuch.
2: Ale lipy nie było, prawda?
0: No nie, oczywiście, że nie.
4: Następnym ci damy
0: lipę. Teraz jest Dua Lipa.

0: Ale ona ma fajny głosik, naprawdę kocham ją. Sienna Spiro Wesce.
1: Ona tak fajnie brzmi, jak nasza Kama, która do nas jutro wróci. Przy okazji pozdrowienia dla Kamili, która nas słucha dzisiaj od samego rana. Cieszymy
0: jutro
1: się bardzo.
0: Jutro razem z nami.
1: Jutro w komplecie tak zwanym. A za chwilę dołączą do nas newsy.
0: Tak, no i w newsach o tym, że zatrzymanie Radosława Piesiewicza, czyli prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, może się przelać i mieć konsekwencje na naszych sportowców.
1: Zabiorą nam medale?
0: Tego nie wiem, ale... chyba jedyne, co pozostało, to pomodlić się do patrona Centrum Olimpijskiego.
2: Jankes. Kama.
3: Kama.
2: I Wiktor.
3: Wiktor.
2: Radio S.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim lubisz. Zdrofit.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Lipowa 2, Borowa.
12: Centrum największe utrudnienie jest teraz na Placu Dominikańskim przez remont na ulicy Traugutta, ale w połowie września to wszystko ma się skończyć. Ciepło dzisiaj do 23 stopni maksymalnie we Wrocławiu. Możliwy jest przelotny deszcz. Dobrego dnia życzę.
11: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
13: Minęła 7.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Śmiertelny wypadek na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Na odcinku Międzybórz-Chojnik pod kołami osobówki zginął rowerzysta. Droga jest całkowicie zablokowana, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKOL na 3 miesiące trafił do aresztu. Są 3 scenariusze, w najgorszym przypadku możliwe byłoby nawet zawieszenie polskich sportowców.
14: SK Sport News.
13: Raków z 4. porażką z rzędu i nadal 0 punktów. Jagiellonia wygrała w Częstochowie 5-2. W śląskich derbach natomiast Górą GKS, który wygrał z Górnikiem 3-2. Emocje do samego końca także w Łodzi. Z niej z wygraną wyjechał Lech, który wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali Memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli 2. miejsce, 3. lokata przepadła USA, a 4. Słoweni.
15: Jankes.
16: Kama i Wiktor.
17: Dzień dobry, ostatni dzień wakacji dzisiaj.
18: Dzień dobry, witamy oczywiście samego rana, 7.34 w tym momencie. Czy tryb wakacyjny, czy tryb pracowy? Jak jest po waszej stronie?
19: Ja niestety tryb pracujący. Okazało się, że włączenie trybu samolotowego w telefonie nie rozpoczyna urlopu.
17: To może chociaż na tapecie zdjęcie z plaży.
18: Tryb otwarty na naszym Messengerze oczywiście. Dajcie znać, w jakim trybie jesteście od samego rana.
17: Można też telefonem 664 402 302.

0: To już 7.40, 20 minut do godziny 8 w Radiu SK w poniedziałek 31 sierpnia. Zamykamy wakacje, koniec, do widzenia, dziękujemy.
1: No właśnie, to dziś to powietrze tak pachnie.
2: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji.
1: Deszcz, nawet to nie deszcz.
0: Ja w te wakacje zjadłem jakąś naprawdę niezliczoną ilość gofrów z bitą śmietaną i ze świeżymi, to ważne, nie z puszki, ale ze świeżymi owocami. Najczęściej były to truskawki.
1: Czyli na pytanie, co zapamiętasz z wakacji 26, to będzie po prostu bita śmietana, owoce
0: dzień dobry,
1: i wafelek.
0: Tak, na dzień dobry to jest goferek pyszny.
1: Z czemorem.
0: Bita śmietana i świeże owoce, truskaweczki.
1: Ja z wakacji 26 zapamiętam, że globalne ocieplenie to jest zjawisko, które dzieje się na całym świecie, oprócz plaży nad Morzem Bałtyckim.
0: W sensie wody, tak?
1: I tego, co się dzieje na piasku. To nie dotyczy tamtego rejonu nadbałtyckiego.
0: Okej. Okay. To idźmy dalej. Zapytajmy naszych słuchaczy z samego rana, jak jest po waszej stronie. Co najbardziej utkwiło wam w głowie i wyplujcie to z tej swojej głowy cudownej. Poczęstujcie, podzielcie się, jak jest wami. Co wam zostało w głowie, jeśli chodzi o wakacje 2026?
1: Co to może być? Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK. Tu się wchodzi na dwa sposoby, albo 664-402-302, albo ikonka mikrofonu na Messengerze.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: www.froc.pl. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
3: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
4: Grafik to nie wyrok. W Q-Sense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS pracuj na numer 4301. Q-Sense. Dołącz już dziś.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
7: I po reklamie.

0: Eska Wrocław.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Niektórzy z wakacji 26 zapamiętają właśnie ten hiciorek, czyli kooperację Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Grają dla nas w ostatni dzień wakacji. Czekaj, jeszcze mikrofon ci włączę, cyk.
1: A niektórzy z pewnością zapamiętają łączność z Kamilem Noselem. No, który jest dobry w te klocki. Jak zadzwoni raz, to znaczy, że coś się dzieje.
0: Profilaktycznie, jeżeli nie chcecie paść ofiarą Kamila Nosela, przypominamy, między 7.45 a 8.00 tryb samolotowy, jesteście bezpieczni.
1: Nieczynne do odwołania. No dobra, dzwonimy w sprawie zaginionej walizki.
0: Dzwoni Wydzielina Ewelina.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Moje uszanowanie, Wydzielina Malina po tej stronie, LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki to pani, tak?
3: Tak.
4: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
3: Nie, ale a o co chodzi dokładnie?
4: No o tą pani zgubioną walizkę.
3: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
4: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
3: Ale jak się... Nie rozumiem,
4: no my jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz, proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
3: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
4: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
3: Pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
4: Proszę pani, no bo...
3: Od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
4: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
3: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
4: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
3: No dobra, ale ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
4: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
5: Gosienia, zostałaś wkręcona w Radio SK!
3: Nie wierzę!
2: Nosel wkręca w Radio SK!
0: Czekam na wasze zlecenia.
1: No i fajnie. Jedna kawa zaoszczędzona, ciśnienie podniesione.
0: To, że denerwują się na siebie osoby z rodziny, to ja rozumiem. Ale na miejscu Nosela, to ja bym chodził po mieście w kominiarce.

0: Supergirl, a my po ósmej też będziemy mieć supermoce na początek roku szkolnego.
1: Zgadza się, jak najbardziej tak. Zajrzyjcie na sk.pl, tam sporo się dzieje, tam oczywiście zgłoszenia również.
0: Dajcie nam znać, jaką supermoc chcielibyście mieć dla swojego dziecka albo dla siebie, tak żeby wejść dobrze w ten rok szkolny, a my wypłacimy 1000 złotych kieszonkowego.
1: No to jest supermoc, gafania, trampolina, no, takie kieszonkowe, proszę pana. Super, 1000 złotych czeka oczywiście kieszonkowego na początek roku szkolnego oraz zestaw śniadaniowy mamy dla was.
0: To jest.
1: Zajrzyjcie w to miejsce i od razu będziecie mieć piątkę na dzień dobry w dzienniczku.
0: A to miejsce to sk.pl.
2: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
2: Radio SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
10: Bo tylko do drugiego.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
13: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
14: Jak zwykle więcej aut jest w rejonie Drobnera i Dibuła przez przebudowę węzła przesiadkowego. No tutaj pomęczymy się jeszcze do przyszłego roku, ale niektóre remonty skończą się szybciej, na przykład na ulicy Trzebnickiej. Poniedziałek ciepły, do 23 stopni, możliwy przelotny deszcz.
13: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
12: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
15: Minęła ósma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na gdańskiej Zaspie. Dziś około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy ulicy Startowej.
16: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar. W środku okazało się, że znaleźliśmy zajmowane zwłoki.
15: Mówi Jacek Jakubczyk z gdańskiej Straży Pożarnej. Przyczyny pożaru badają policjanci. MSZ potwierdza, że na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Zginęło co najmniej 7 osób. Jednostka zatonęła krótko po wypłynięciu z portu Kireni. Więcej reporterski Mateusz Gołębiewski.
17: Ofiar może być więcej, bo do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
15: Około 1000 osób w weekend wyruszyło w Tatry, by w rytmie eskowych hitów zbierać śmieci. To w ramach akcji Czyste Tatry, to już 15. edycja tej akcji, która już przyniosła ogromny efekt. Śmieci w górach jest zdecydowanie mniej i Tatry teraz mogą być przykładem, mówi Rafał Sonik, pomysłodawca akcji Czyste Tatry.
18: To, że idzie przykład z Tatry, powoduje, że ludzie mniej śmiecą również nad jeziorami na wybrzeżu Bałtyku.
15: W ramach wydarzenia oprócz sprzątania gór w Zakopanem odbywał się ekopiknik i koncerty w centrum miasta.
19: SK Wrocław News.
14: Kasia Pawlak, Aleja Architektów we Wrocławiu dwukrotnie dłuższa. Budowa nowego półkilometrowego odcinka na finiszu. Pojedziemy nim za kilka dni. Co zbudowano? Dwupasmową jezdnię, chodnik i drogę rowerową. Będzie 100 wydarzeń przez 15 tygodni. 5 września startują Dni Karpia Milickiego.
20: Zapraszamy też na zawody wędkarskie. W tym roku nowość. Można będzie połowić nawet nocą.
14: Zachęca Anna Urbańczyk ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Będzie też degustacja zupy rybnej, a szczegóły w internecie.
21: Jankes, Kama i Wiktor.
22: Radio SK.
11: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 31 sierpnia. Kończymy wakacje.
21: Ten zdarty głosik Jankesa sugeruje, że wakacje były dobrze spędzone.
11: Tak, to był wyjątkowy speedwayowy weekend, co zresztą było słychać na PGA Narodowym. Przy okazji pozdrawiamy oczywiście wszystkich fanów czarnego sportu.
21: Janki z wakacji 26 zapamięta motorki, a wy co macie w głowie na wspomnienie tych kończących się właśnie dwóch miesięcy?
22: Cześć Jaska, mi z tegorocznych wakacji najbardziej utkwiło w pamięci to, że moja wątroba jest niezniszczalna i przyjmie wszystko. Pozdrawiam.
21: Ja wiem, o co pani chodzi.
11: Okej.
21: To są te tłuste ryby nad morzem.
11: No to teraz lornetka do rybki.

0: Pomyślałem o swoim garażu, któremu brakuje, żeby był na błysk.
1: Na nas nie patrz, my ci z Bogajem sprzątać nie będziemy, nawet za pieniądze.
2: A ile?
1: Już jest zainteresowany.
0: W końcu się posprząta, pozdrowienia dla sąsiadów, ale nie o tym teraz. Co tam się wydarzyło w tej, gdzie to było, u nas czy w Austrii?
1: W Austrii jest afera, ciebie nie było w internecie, a wiralem się poniósł filmik z awantury polsko-austriackiej na szczycie góry, słuchaj.
0: Austriacy na szczycie góry
1: z Polakami wyzywali się. Chodzi o to, że szło polskie małżeństwo po austriackich górach, 3000 metrów wysokości i...
0: Wysoko.
1: Za nimi szedł austriacki profesjonalny przewodnik z klientami. Mhm. I stwierdził, że na takiej wąziutkiej grani, gdzie się ledwo mieści jedna osoba, wyprzedzi tych Polaków. No i doszło do szarpaniny. Ten po austriacku.
0: A my nie puścimy.
1: Ja nie puszczę.
0: Ale może tam była linia ciągła, nie można było wyprzedzać akurat teraz, no.
1: Podobno straszne słowa na siebie rzucali, przeklinali na siebie. Wiesz, jak
0: w jakim języku?
1: No po austriacku. To on tak mówił, sznycyl.
0: A my jak się kłóciliśmy, też po austriacku?
1: My po polsku odpowiadaliśmy.
2: Też trochę pokazywaliśmy.
1: Cały film jest wiralem w sieci, oczywiście, słuchajcie, awantura polsko-austriacka na szczycie góry.
0: Jaka to była wysokość?
1: 3000 metrów.
0: No i dobrze, no to była wymiana zdań na wysokim poziomie. Jankes.
3: Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
1: Naprawdę to jest szczyt wszystkiego.

0: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
1: No dobra, okej, okay. Zabieramy się za supermoc na antenie Radia SK samego rana, 18 minut po godzinie 8.
2: No, kiedyś polski artysta śpiewał mam supermoce, a my mamy Klaudię. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cześć Klaudio. No jak ty się masz samego rana?
3: Bardzo dobrze.
2: Mhm. Powiem ci, że jak na mamę dwójki dzieci, która za chwilę startuje jedno do szkoły podstawowej, drugie do szkoły średniej, to rzeczywiście to dobrze brzmisz.
3: No dobrze, to już jest kwestia sprawy ogarniania.
1: A powiedz mi, w jaką supermoc wyposażyłabyś siebie i, no i swoje dziecko, jeśli chodzi o nowy rok szkolny?
3: Spokojnie, nie panikuję, ogarniam.
1: No, takie trzy elementy bardzo ważne.
2: Ta supermoc brzmi tak, bo to jest taka supermoc zen.
3: Dokładnie.
1: No tego ci oczywiście z całego serducha życzymy, żeby tak było, żeby było przede wszystkim spokojnie, bo wiadomo, że nigdy nie jest.
2: A z którym jest więcej problemów? Z tym ze szkoły średniej, czy z tym z podstawówki?
3: Nie, z tym z podstawówki. Średni już jest ogarnięty w miarę.
2: Proszę bardzo.
1: Ja sobie pomyślałem o swoim synku, który ma teraz prawie 6 latek, jeszcze teraz idzie do zerówki.
2: Ty to za chwilę będziesz dopiero miał...
1: Ale się będzie działo.
2: Będziesz potrzebował supermocy.
1: No dobrze. Cieszymy się, że podzieliła się tutaj z tym swoim pomysłem na swoje supermoce na SK.pl. No w związku z tym mamy dla ciebie oczywiście prezenty, nagrody, przyjemności.
2: 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły i zestaw śniadaniowy Dudusi.
1: To dla ciebie. A tobie?
3: Dziękuję bardzo. No dobrze.
1: A dzisiaj z samego rana już była kawka? Jest supermoc?
3: Była kawka, ale będzie chyba jeszcze jedna.
1: No i bardzo dobrze, to ja lecę robić kawę i będzie super.
2: No ja przypominam wszystkim, że chociaż pieniądze szczęścia nie dają, to w tym przypadku zapewniły siłę spokoju.
0: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: A reszta supermocy na sk.pl. Dajcie swoje.

0: Margaret Radiueska, 26 minut po godzinie 8. Jutro dzieciaki do szkoły, a dzisiaj nauczyciele do Warszawy.
1: Protesty się zapowiadają. No walczą o swoje również w systemie edukacji. Oni po prostu przejeżdżają do Warszawy po to, żeby rządzących czegoś nauczyć.
2: Kama i Wiktor.
0: I za chwilę o tym rzeczywiście w newsach, ale już to widzę, że przyjeżdżają nauczyciele, a premier do nich. A, wyciągamy karteczki.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w

0: nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
0: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Lipowa 2, Borowa.
8: Korki na węzłach na OW, na większych skrzyżowaniach we Wrocławiu. Jutro będzie jeszcze gorzej, jutro zaczyna się powrót do szkoły. Dzisiaj temperatura całkiem przyjemna, 23 stopnie maksymalnie we Wrocławiu. Możliwy jest przelotny deszcz, ale słońce też się będzie pokazywać.
7: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
10: Minęła 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Domagają się podwyżek i powiązania pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarstwie. Dziś, dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, o 11.00 przed kancelarią premiera ruszy protest nauczycieli i pracowników systemu edukacji. Ostatnie podwyżki w oświecie były w 2024 roku. IMGW ostrzega przed burzami i upałem. Alerty wydano w 10 województwach. Chodzi o wybrzeże oraz centralną i południowo-wschodnią część kraju. Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek spotkania o 18.00.
11: Jankes.
12: Kama.
11: Kama i Wiktor.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
11: Radio SK.
13: 8.32, już teraz 28 minut do godziny 9.
14: Po każdych wakacjach zostaje jakiś obrazek w głowie, jakieś wspomnienie. No, pytanie, co będziecie mieli, bo dzisiaj jest ostatni dzień wakacji Anno Domini 26 w głowie po tych. Halo!
15: Z wakacji 26 zapamiętam na pewno to, że nad polskim Bałtykiem jest zjawisko. Obojętnie ile pieniędzy ze sobą nie weźmiesz, zawsze jest za mało. Pozdrawiam.
13: Tato, to co, chodźmy jeszcze na gofrę.
14: Tatę, puść blika.
13: Najważniejsze, żeby było fajnie.
14: A wy co macie w głowie po tych wakacjach?
16: Może chciał.

0: O, jak ja bym chciał powtórzyć jeszcze raz te wakacje. Repeat it. Prośba też od Martina Garrixa i od Rudego za 22 minuty 9.
1: Tak, to był Ed Sheeran rzeczywiście. No dobra, lecimy dalej. Co ty tam znalazłeś ciekawego?
0: Słuchaj, czytam, a jak człowiek czyta, to się edukuje. Już teraz wiem, bo Japończycy zbadali, co lasy robią z naszym organizmem.
1: I jakie są wnioski tej sytuacji?
0: Po pierwsze, że warto bardzo chodzić do lasu, bo, uwaga, po 5 minutach przebywania w lesie, to może być nawet las podmiejski najbliższy twojemu miejscu, w którym się znajdujesz. Mózg zaczyna wydzielać substancje, które działają kojąco na nasz układ nerwowy, a to wszystko przekłada się też potem na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne. Jesteśmy lepszymi ludźmi, jeżeli wchodzimy do lasu chociaż na 5 minut.
1: Ale jest jeden haczyk, tak sobie pomyślałem.
0: Jaki?
1: To nie może być Las Vegas.
0: Mam dla ciebie specjalny dźwięk z tej okazji. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga.
2: Reklama.
3: Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
7: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
8: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
9: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: Zespół założony przez tatę. Tatę ma grę. Za 13 minut godzina 9.
1: Tatusiowie, mamusiowie, jutro pierwszy dzień szkoły.
0: Ale jeszcze napawamy się ostatnim dniem wakacji. Pytamy, co wam w głowie zostanie? Po każdych wakacjach jest jakieś takie jedno charakterystyczne coś. Jakieś wspomnionko, które będziemy nosić w sercu i w głowie.
1: Niektórzy tak balowali, że niewiele pamiętają.
0: To jest inna sprawa.
1: To też rzeczywiście.
0: Tak, to tych nie pozdrawiamy akurat.
2: To był pierwszy rok z systemem kamcyjnym. W wakacje.
1: Tak, to prawda, oddajemy buteleczki, bardzo dobrze. Ja teraz sobie przypomniałem, byłem na pięknej plaży na Helu. Tam jest naprawdę cudownie. Ojej, szeroko, miło, dużo miejsca. Można sobie się rozgościć, no.
0: I podobno na Hel jedzie się dokładnie tyle samo, co do Chorwacji, bo tam stoisz w korku ten ostatni fragment.
1: Nie o tym, ja mówię o szerokiej, fajnej plaży.
0: A co, wy zapamiętacie z tych wakacji? Halo, dzień dobry.
3: Ja dam wam znać za 10 dni, co najbardziej zapamiętam z moich wakacji, bo dopiero je rozpoczynam niedługo. Pozdrawiam wszystkich, którzy są już po urlopie. Proszę się cieszyć także urlopem tych, których urlop jeszcze przed nimi. Pozdrawiam.
0: Tak zwane granie na kodach. Pani oszukuje system.
1: Dziękujemy pięknie. Kto się jeszcze? Halo, halo. Dzień dobry, tu Eska.
4: Cześć, Eska. Z wakacji 26 najbardziej zapamiętam wczoraj zdobyte pierwsze miejsce w turnieju piłki nożnej chodzonej w Charzykowy.
0: Brawo!
5: Yeah!
0: To jest dyscyplina dla nas.
1: Tak? Chodzona?
0: No, chodzisz, nie męczysz się, jednocześnie grasz.
1: Ja i tak na bramce to mało chodzę.

0: Trwa końcowe odliczanie do wakacji 2026.
1: Rzeczywiście, zostało 15 godzin ostatniego dnia wakacji, panie i panowie. Teraz no 9, tak, 24 minus 9, 15.
0: To jest trochę tak, jak przychodzi kolega z paczką chipsów i mówi: słuchaj, ja mam ostatniego. I to jest ten właśnie ostatni chip z wakacji do wzięcia.
1: Skorzystajcie z tego wszystkiego, uśmiechajcie się do siebie bardzo mocno. Niech to będzie fantastyczny, piękny dzień. No a my wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Tak, nie szalejcie dzisiaj za bardzo z okazji tego ostatniego dnia, bo jutro musimy rano wstać. Wszyscy!
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Mówisz: nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
18: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
19: Patrzę na aktualne mapy pogody i trochę tych chmur jest już więcej. Chmur, które przyniosą deszcz, ale nie będzie to jakiś duży, tylko przelotny. Dzisiaj maksymalnie 23-24 stopnie we Wrocławiu. Kolejne dni również powyżej 20 stopni.
18: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
17: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. CNC ARC.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Minęła dziewiąta, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny poranek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Do wypadku doszło na Krajowej 25 na odcinku Międzybórz-Chojniki.
20: Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca opadł trzeźwy.
2: Mówi Patrycja Naczkę z Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu wciąż pracują służby. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś ostatni dzień obniżek cen na stacjach w ramach programu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
21: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w ciśnienie.
2: W menu ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a przynajmniej raz w tygodniu powinien pojawić się w pełni roślinny obiad. To od jutra na szkolnych stołówkach w całym kraju, a zmiany wynikają z nowego rozporządzenia. Jesteśmy na nie przygotowani, mówi nam Bożena Przypaśniak, dyrektorka przedszkola numer 1 w Sopocie.
22: Mieliśmy szkolenia przeprowadzone, intendent został przeszkolony, kucharz, żebyśmy mogli sprostać tym wymaganiom.
2: Zmiany obejmą także sklepiki szkolne czy automaty.
23: Przepraszam, czy ja mogę jednak wrócić do tej szkoły na te obiady?
24: SK Wrocław News.
19: Kasia Pawlak, wakacje się kończą, ale we Wrocławiu remonty trwają. W połowie września zakończą się prace na peronowej, Stawowej i Traugutta. Utrudnienia też na ulicy Boże Ciało i Widok, bo trwa budowa ścieżki rowerowej. Połączy ona Świdnicką z Kazimierza Wielkiego i poprowadzi przez Plac Teatralny. Pracując w centrum miasta napotykamy na problemy.
25: Mamy trochę wykopalisk, odnajdujemy co pewien czas jakieś stare archeologiczne znaleziska.
19: Tłumaczy Piotr Paś, prezes Wrocławskich Inwestycji, a prace mają zakończyć się jesienią.
26: Dzień dobry, 2 minuty po godzinie 9:00, od teraz tak się właśnie będziemy słyszeć. Ostatni poniedziałek wakacji, więc będzie lepiej. Za to będę trzymała kciuki. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Już teraz w Radiu SK. Za chwilę Gips, Kukon i Ty Masz też Wam oczywiście zagramy. Jeżeli patrzymy na kalendarz, to wiemy, że za chwilę jest 1 września, a to oznacza, że można coś podsumować. Nawet jeżeli nie wracacie do szkoły, nawet jeżeli nie jesteście rodzicami uczniów, nauczycielami, to zapewne są takie rzeczy, z którymi w wakacje nie zdążyliście. A właściwie, czego nie ogarnęliście do 1 września. Proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Czym nie zdążyliście do 1 września, choć macie teoretycznie jeszcze na to no prawie cały dzisiejszy dzień. Ja nie zdążyłam, wydaje mi się, odpocząć, ale może być lepsze strzały. Avicii, Rita Ora, Lonely Together też za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: I po reklamie.

0: dobrze to zabrzmiało, przyznajcie, Robin Schulz, Watermat, Take It Slow w Radiu SK, 22 minuty do 10. Z czym nie zdążyliście przed 1 września, a chcieliście? Jest Julia.
1: Celem na to lato było zrobienie idealnej opalenizny, pierwszy raz w sezonie. Nie zdążyłam do 1 września.
0: Ale Julia, jest też tak, że wrzesień zapowiada się całkiem nieźle, jeśli o pogodę chodzi, więc być może będzie szansa dopracować opaleniznę. Nie wiem tylko, czy czasu wystarczy. Ania?
2: Cześć SK. Ja jeszcze nie zdążyłam się zorientować, że wakacje się rozpoczęły, a co dopiero, że się skończą. Jak się to stanęło, nie wiem, sam buziaczki.
0: I nagle wszyscy mamy na imię Ania, bo ja też się nie zdążyłam zorientować. Jeszcze raz wakacje. Gdybym wysnuła taki postulat, uczniowie byliby szczęśliwi. Rodzice może trochę mniej, ale też byście zagryźli zęby i dalibyśmy radę.
3: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
5: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło: trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
9: I po reklamie.

Takie serce, oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Sandra Bocelli, David Guetta. 5 minut do godziny 10. Dobrze ten czas minie. A jutro o tej godzinie to będziecie obserwować na ulicach albo sami będziecie w przepięknych białych koszulach i czarnych dołach wędrowali na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. Tak nauczyciele też do was mówię. Będzie dobrze, nie martwcie się. Po 10 gramy znowu najlepsze hity Westy.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
3: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
4: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
5: Grafik to nie wyrok. W Q-Sense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS pracuj na numer 4301. Q-Sense. Dołącz już dziś.
6: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
7: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławskibacktoschool.sk.pl.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
13: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
14: To będzie ostatnia reklama. Wszystko, co twoje, znajdziesz w swojej. Codzienne zakupy, codzienne sprawy i usługi. Drogeria, moda, przychodnia, kawiarnie, żłobek i przedszkole oraz zakupy spożywcze. Wszystko jest w swojej. Swoja Olimpia, Swojczycka Wrocław. Sprawdź nasze social media.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Lipowa 2, Borowa.
0: Może nie czarne, ale zbierają się chmury nad Wrocławiem. Z tego, co widzę na mapach pogody od synoptyków, to gdzieś koło południa może przelotnie popadać we Wrocławiu. Jednak ciepło, do 23 stopni dzisiaj maksymalnie. Kolejne dni z podobną temperaturą.
18: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl.
19: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Punktualnie 10:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku niedaleko Wołomina. 14-latek i 13-latka wjechali na niestrzeżony przejazd kolejowy skuterem wprost pod nadjeżdżający skład.
15: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
9: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. W sprawie wypadku śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie. Górnicy ponownie protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Poranna zmiana zjechała pod ziemię, ale odmówiła pracy. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
20: Powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji.
9: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń. Politycy do tablicy, protestują nie tylko górnicy. Za niespełna godzinę przed kancelarią premiera protest nauczycieli. Domagają się oni przede wszystkim podwyżek.
21: Nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna.
9: Mówi nam szef ZNP Sławomir Broniarz. Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem serii akcji protestacyjnych.
22: SK Wrocław. Sport.
23: Kasia Pawlak. Historyczny awans Panthers Wrocław. Polacy zagrają o mistrzostwo The League Europe. Wczoraj w starciu wyjazdowym wrocławianie pokonali niemiecką drużynę Rheinfire 41-40. Finał 6 września w Duisburgu. Reprezentant Polski zagra we Wrocławiu. Karol Linetty podpisał kontrakt z WKS-em. Będzie u nas przez 2 lata. Na koszulce będzie miał numer 17. Zamieszanie wokół Sparty. Ostatni mecz sezonu może kolidować z wystawą psów na olimpijskim. Rewanż o brąz 3 października.
0: Nawiązując do protestu nauczycieli, myślę, że uczniowie też chętnie by protestowali przeciwko końcu wakacji. Minuta po 10:00. Damiano David, The First Time Eminem też będzie w tej godzinie. Sanach też będzie. Ja też jestem, Kasia Pęsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Trouble Energy, ten właśnie teraz ją dostał. Whatever turns you on, actually Bon na 17 minut po godzinie 10. Z czym nie zdążyliście przed 1 września, a mieliście? Magda.
1: Cześć, Eska. No ja nie zdążyłam z formą na lato, a się obejrzałam i już polecie, także może zdążę w przyszłym roku. Pozdrawiam.
0: Magda, pa. Zasada jest taka, że w haśle forma na lato nikt nie mówi o lato którego roku chodzi. Uważam, że tutaj jest klucz do sukcesu.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
11: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
12: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Partnerem akcji SK Summer City są Koleje Dolnośląskie, oferujące bezpośrednie połączenia w najpopularniejsze zakątki turystyczne na Dolnym Śląsku. www.kolejedolnośląskie.pl.
16: I po reklamie.

0: Mam poczucie, że Mroz mógł śpiewać o wakacjach nad polskim morzem, gdzie miliony monet człowiek wydaje, będąc tam. 24 minuty do godziny 11. Ostatni już dzień wakacji, a skoro ostatni dzień wakacji, to kończymy te wakacje z przytupem. I mamy dla Was dziś od 15 specjalny program, a w nim artyści poprowadzą właśnie tę audycję. Który znacie z Radia SK? Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms, Blanka, a będzie także Łajcior i Michał Sikorski. Kto oglądał 1670, ten doskonale Michała Sikorskiego zna, więc takie osobowości na naszej antenie się pojawią, żeby Was wprowadzić w dobry nastrój i żeby zakończyć właściwie wakacje, bo od jutra nie tylko u Was idzie nowe, u nas też, ale o tym więcej niebawem.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
7: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar. 3 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
11: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest. Festiwal Karpia Milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
12: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: I po reklamie.

Shannon Rivers, Stick Figure od David Guetta w Radiu SK. 7 minut zostało jeszcze do godziny 11. Lista rzeczy, które trzeba zrobić w wakacje. Kto nie zaczął, ten ma dzisiaj cały dzień. Nie wiem, jak to zrobicie, ale internet twierdzi, że tak trzeba. Wyjedź na weekend. Aha, to się już nie uda. Do nieznanego wcześniej miasteczka. Zorganizuj jednodniową wycieczkę rowerową. To jeszcze dacie radę. Oglądaj wschód lub zachód słońca w wyjątkowym miejscu. Zachód się uda. Kto nie widział wschodu, ten już nie nadrobi. Piknik na trawie. Patrzenie na niebo pod gołym niebem, to znaczy siedząc na kocu na przykład na trawie albo na własnym balkonie, lody z rzemieślniczej lodziarni o nowym nietypowym smaku, domowe ciasto trzeba upiec, grilla zorganizować, spróbować nowego sportu wodnego, nauczyć się podstaw nowego języka i wybrać się do kina plenerowego. To naprawdę będzie bardzo dla Was pracowity poniedziałek.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
1: Lidl. To się opłaca.
2: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
3: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
4: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: TEB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
16: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
17: Dzisiaj najlepsza kurtka z kapturem albo jakiś mały parasol pod ręką. Co jakiś czas deszczowo. Po południu ma już się przejaśnić. Dzisiaj temperatura urośnie do 23 stopni maksymalnie we Wrocławiu. Kolejne dni również ciepłe, powyżej 20 kresek.
16: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
15: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Już prawie 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nie wykluczamy podpalenia. Tak o pożarze w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są części do dronów, mówi policja. Ogień w hali zakładu wybuchł minionej nocy.
19: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń.
18: Powiedziała nam Anna Sławińska ze skarżyskiej policji. W miejscu pożaru mogą wciąż występować utrudnienia w ruchu. Właśnie teraz powinien rozpoczynać się protest przed kancelarią premiera. To nauczyciele walczą o podwyżki. Na miejscu jest też reporter RSK. Drogi Olek Ruszkowski.
12: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa deklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
18: Wystarczy prostokątna rakieta i dobre chęci. Pickleball zyskuje coraz więcej fanów w Polsce. To sport rakietowy dla każdego, niezależnie od wieku, mówi Paweł Gruszka, instruktor tego sportu.
20: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
18: Żeby nauczyć się grać, wystarczy godzina. Na początek warto umówić się z trenerem, żeby poznać zasady.
21: SK Wrocław na czasie.
17: Kasia Pawlak, wakacje się kończą, ale Wrocław jeszcze nie składa leżaka. Beach bary, a tam gry planszowe, plażowa siatkówka czekają na tych, którzy chcą jeszcze poczuć wakacje. A jeżeli macie ochotę na szybki wypad za miasto, kierunek Dolina Baryczy, gdzie w weekend zaczynają się dni karpia. Pogoda ma sprzyjać, można połączyć spacer albo rower z lokalnymi rybnymi smakami. Można też wybrać się do kina, a tam nowości Nie patrz w dół 2, horror i Spa Weekend, czyli mnóstwo śmiechu gwarantowane.
22: Jakby dobrze się temu przyjrzeć. To jest 11:00, coraz bliżej 12:00. Tak naprawdę jesteście prawdopodobnie już w połowie pracy, a może nawet i dalej. Jak szef nie patrzy, to są tacy, którzy już skończyli, choć nawet nie zaczęli. I właśnie o to chodzi w ten poniedziałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Minuta po 11:00.

0: Alex Warren Passenger zagrał nam na antenie radiowiska Calvin Harris. Za chwilę, jeżeli chcecie być piękni i młodzi, to musicie dużo spać, mówią naukowcy. Ale nie za dużo też. Tutaj jest klucz do sukcesu. 16 minut po godzinie 11. Otóż przebadano idealną liczbę godzin snu, którą powinniśmy zaplanować w swoim kalendarzu, żeby żyć jak najdłużej i żeby wyglądać młodo. To jest, uważam, kluczowe. I to nie jest jakaś konkretna liczba, tylko to jest między 6,5 godziny a 7 godzinami i 50 minutami. Nawet nie musi to być 8 godzin. I teraz o co chodzi? Chodzi nie o to, żeby spać konkretnie między, ale żeby spać stale taką samą liczbę godzin każdego dnia. Więc jeżeli wychodzi nam z kalendarza, że on uwzględnia 6,5 godziny snu, to powinniśmy codziennie spać właśnie 6,5 godziny. Albo 7,5, albo 7, albo 7,50. Powyżej raczej nie, bo organizm się podobno rozleniwia. I to sprzyja regeneracji, to sprzyja temu, żeby organizm odpoczywał i to sprzyja temu, żebyśmy się nie starzeli. Fajnie, można to sobie zaplanować na papierze, ale ja kiedy próbuję spać konkretną liczbę godzin, to kończy się tak, że ląduję w łóżku, a potem mój mózg uruchamia rozliczanie się z niewykonanymi zadaniami i tak sobie leżymy do drugiej w nocy, próbując je rozwiązać bez wstawania.
1: Reklama. Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino, bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławskibacktoschool.sk.pl.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: I po reklamie.

0: proszę się zatrzymać z tym drugim śniadaniem teraz, które robicie gdzieś, na przykład w firmowej kuchni, bo jeżeli ktoś ma jajka ugotowane na twardo, to okazuje się, że całe życie robiliśmy to źle. Narcotic Trust, Like It, za nami w Radiu SK, 23 minuty do godziny 12. To bardziej lunch taki, ale jajko ja bym akurat teraz przyjęła. Tylko ja zawsze dodaję sól i majonez. A teraz internet mówi i mądrzejsi ludzie, że tak się nie robi wcale i to jest w ogóle złe i nie tak się traktuje jajko. Otóż jajko należy posmarować jeszcze ciepłe, przekrojone na pół, serkiem kanapkowym i nie solić. Dlaczego? Bo to ma nadać temu daniu zupełnie nowy charakter. Jajko ma się stać kremowe, a dodatkowo nie dostarczamy sobie zbędnych dla naszego organizmu soli i tłuszczu. Nie dość, że poniedziałek trudny, to jeszcze się okazało, że śniadania całe życie człowiek też je nie tak.
1: Radio SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
7: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
8: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
12: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Air Max, bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
15: Grafik to nie wyrok. W Q-Sense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS pracuj na numer 4301. Q-Sense. Dołącz już dziś.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

0: wszystkie hity zaczynają się w Esce, ten także To Biło Miło Fly. Hi, tuż przed 12 w Radiu SK. Rafał, z czym nie zdążyłeś przed 1 września, a miałeś?
1: Jene, to jest w ogóle mój koszmar, do mnie to wraca, mimo tego...
0: To dobrze, że zadałam to pytanie, naprawdę bardzo dobrze.
1: Ale naprawdę, ja już dawno temu skończyłem szkołę, a cały czas w okolicach powrotu do szkoły, no już wiadomo, młodszych, to mi się śni to, że ja jestem w szkole i jestem nieprzygotowany. Nie mam zeszytu, nie mam czegoś tam do pisania, to zawsze wraca.
0: Ja ani nie mam w domu kogoś, kto wraca do szkoły, ani nie wracam do szkoły, a dzisiaj przeszukiwałam torebki, bo może kanapkę zostawiłam w czerwcu.
1: To jest straszne. Ja jeszcze mam jedno, po szkole mi to zostało. Nie lubię niedzielnych wieczorów.
0: O, tak. Na szczęście dzisiaj jest poniedziałek. Nie wiem, dlaczego to powiedziałam, bo wiem, że wszyscy czujemy to samo. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity, a przypominam, dziś od 15 nasz specjalny program z artystami. Łajcior będzie, Sylwia Grzeszczak będzie, Michał Sikorski z serialu 1670 też będzie, więc odpalcie koniecznie.
2: Reklama. Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl. Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest do Milicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. 2 dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
6: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
1: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: Wszystko, co twoje, znajdziesz w swojej. Codzienne zakupy, codzienne sprawy i usługi. Drogeria, moda, przychodnia, kawiarnie, żłobek i przedszkole oraz zakupy spożywcze. Wszystko jest w swojej. Swoja Olimpia, Swojczycka Wrocław. Sprawdź nasze social media.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
6: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
5: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
7: Oraz masy dobrej energii.
8: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś.
9: I złap ekipę SK Summer City.
10: Partnerem SK Summer City jest Renault na Wrodze z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Nawrot.renault.pl.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Lipowa 2, Borowa.
15: Popołudnie już bez deszczu, nawet ma się pokazywać słońcem, będzie też cieplej. Temperatura urośnie do 24 stopni. Kolejne dni we Wrocławiu również powyżej 20 stopni, ale taka pogoda czeka nas w kratkę, co drugi dzień deszczowo.
14: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl.
16: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb. Jak się dowiadujemy, łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. W lubelskiej fabryce ogień pojawił się wczoraj. Dziś nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu w Skarżysku Kamiennej.
18: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują i weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji.
17: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na terenie Pogorzeliska w Skarżysku Kamiennej dalej pracują służby. Na miejscu są też funkcjonariusze ABW. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, projekt ustawy podwyższającej płace nauczycieli jest zamrożony w Sejmie od ponad 1700 dni. S17 zyska kolejne miejsca obsługi podróżnych. Powstaną na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Prace ruszą jesienią i potrwają do końca 2028 roku.
5: SK Wrocław. Na czasie.
15: Kasia Pawlak, jeżeli jeszcze nie jesteście gotowi pożegnać wakacje, spokojnie. Wrocław daje wam na to cały czas. Beach bary, plażowa siatkówka, ostatnie promienie słońca czekają. Kino również. 600 lat Wałbrzycha uczcimy z rozmachem. Będzie Maryla Rodowicz, Lemon i Zalia. To tylko część artystów, którzy pojawią się na scenie starej kopalni.
19: Krzysiek Zalewski, Warius Mang z Kasią Stankiewicz i Nulizmaty. Więc staramy się, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
15: Mówi dyrektor starej kopalni w Wałbrzychu Jacek Drejer. A świętowanie od 11 do 13 września.
20: No i już popołudnie. Tak to się właśnie robi. Popołudnie jakoś tak pozytywnie nastraja, bo wiadomo, że koniec pracy to już prawie. Tak na wyciągnięcie ręki. Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak rozpoczynamy z tym duetem. Potem będzie Sanach i Vito Bambino. Kolejny fajny duet. I potem kolejny David Guetta i Sia. Rafał Adamczak, witajcie.

0: Lego.
1: Lego. To tak a propos tego, o czym nam tutaj Shakira. Mam nadzieję, że w tym nowym roku szkolnym nam wszystkim będzie się jakoś układało, również rodzicom. Shakira Jer, la la la, z charakterystycznym... Tam Lego jest? Czy nie? Bo nigdy nie wiem. 17 po 12 pokazują zegarki, za chwilę Gipsy i Kukon. Ty masz. Kto za kierownicą? Kto wraca z wakacji? Kto cisnął wakacje tak do ostatniego dnia? To uwaga, bo na A1 województwo łódzkie tam uruchomiono najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości. System obejmuje 20-kilometrowy fragment między Piotrkowem Trybunalskim Południe a Kamieńskim i już rejestruje wykroczenia. Ale są też takie odcinkowe pomiary prędkości i trochę teraz kieruję tak pytanie, wiadomo, że w powietrze, o ich sens. Jaki jest sens takiego pomiaru w momencie, kiedy między wjazdem a wyjazdem z owego odcinka mamy dwa parkingi i jedną stację benzynową, gdzie się możemy na długo zatrzymać i już ta średnia wasza prędkość przejazdu jest poważnie zaburzona. No jaki to jest sens? Dacie znać?
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
9: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
10: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
11: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
12: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
13: Po Wrocławiu krąży dobra energia. Teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim lubisz. Zdrofit.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży stosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
16: I po reklamie.

0: Taka świeża nuta w Radiu SK, Armin Van Buren i Sasha Everlasting. Jeżeli jesteście spragnieni takich klimatów, polecam SK Live Remix. Teraz w naszej apce cały czas non-stop możecie słuchać, jak na wyciągnięcie ucha i ręki. A w Radiu SK i w piątek, i w sobotę gramy właśnie takie klimaty. 24 minuty do godziny 13. Słuchajcie, ale co to się będzie działo dzisiaj od 15 u nas w Radiu SK? SK po raz pierwszy i po raz pierwszy swój program poprowadzą popołudniowy dla was. I teraz uwaga, Sylwia Grzesztak będzie. Będzie duet Kuba i Kuba, ci od bursztynowego słowika. Dawid Kwiatkowski, Fukaj będzie z nami. Będzie Margaret Oskar, tym z Blanka, White 2115. Będzie też Michał Sikorski, znany. Tak, to jest ten najsłynniejszy ksiądz w Polsce, tak można powiedzieć, z 1670 z tego serialu. Jak nie jesteście w stanie tego ogarnąć, zajrzyjcie na naszego Instagrama, tam macie ich wszystkich w jednej grafice. Zobaczycie, jak zacne i jak wielkie to jest towarzystwo i oni wszyscy dzisiaj poprowadzą dla was program od 15 u nas w Radiu SK.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Słuchaj, Marian.
7: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
17: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
18: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
19: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
20: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj. Ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
23: I po reklamie.

Nie spotkałem jeszcze osoby, która by nie powiedziała, że to jest dobry numer, bo jest. H&B, Ring My Bell, 6 minut do godziny 13 i na razie też jak tak pytałem znajomych, to nie spotkałem osoby wśród znajomych, która by nie znalazła informacji na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Niestety, że jej dane nie wyciekły w czasie tego wielkiego wycieku, co to 19 milionów Polaków zostało poszkodowanych. Tylko jak tak pytam i rzeczywiście wszystkich dane wyciekły, to czyjeś dane wyciekły? Czy jak mamy tak wielki wyciek, to mówimy o wielkim wycieku, czy wszyscy kąpiemy się w tym samym sosie? Skomplikowane to wszystko, ale pamiętajcie, zabezpieczajcie się jak tylko możecie i w czym tylko możecie, jeżeli jest taka potrzeba.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: Rolu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC.
18: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa. Organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
19: Ciasno się zrobiło na ulicach Wrocławia, także cierpliwości kierowcy Wam życzę przez deszcz, przez to też, że wakacje się kończą. Jest nas zdecydowanie więcej z tej Most Milenijny, z tej Lotnicza w kierunku centrum. Oczywiście Klecińska do Fatu się przytyka. No i uważajcie na węźle Wrocław Północ, zjeżdżając ósemki na czwórkę.
18: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
17: Sponsorem programu jest CNC ARC. Serwis obrabiarek CNC, Wrzecion i Elektrowrzecion. cncarc.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. NKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys w PKOL-u i po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza, o tym Mateusz Gołębiewski, NKOL wskazał różne możliwości, co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu.
7: Zawieszenie praw to brak Polaków na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. NKOL oczekuje przede wszystkim rezygnacji Radosława Piesiewicza, a jeśli do niej nie dojdzie, jego odwołania przez władze komitetu.
20: To trzeba zrobić jak najszybciej,
7: mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Polski komitet ma wkrótce ponownie próbować odwołać Piesiewicza.
0: Radosław Piesiewicz, przypomnijmy, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Butelkę z płynem znalazł w samochodzie, który pożyczył od swojego brata. 38-letni brat zmarłego usłyszał zarzuty, trafił na 3 miesiące do aresztu. Jutro powrót do szkoły, jednak nie dla każdego ucznia to powód do szczęścia.
21: Zwłaszcza dla nastolatków. Całe ciało mówi, śpi do 12, a oni muszą być budzeni o 6.30 na przykład i jest dramat.
0: Mówi Nina Mijalska, psychoterapeutka, terapeutka i pedagogzka. Według wyliczeń uczniowie w tym roku szkolnym będą mieli 170 dni nauki oraz 187 dni wolnych.
5: SK Wrocław. Na czasie.
19: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższą niedzielę, 6 września, działo się będzie w KGHM Ślęza Arenie przy Kłokoczyckiej 1, bo czeka nas kolejna edycja eventu Animals Live, czyli eventu terrorystyczno-botaniczno-akwarystycznego, połączony z wystawą właśnie tego typu zwierząt, czyli czekają nas gady, płazy, czekają nas też ryby i inne podwodne zwierzęta, ale nie zabraknie także roślin. To oczywiście targi dla tych, którzy hodują, ale też wystawa dla tych, którzy by chcieli zacząć.
22: Słyszeliście ten bilans, który podliczyliśmy w newsach? 178 dni nauki, 187 dni wolnych, czyli jednak dni wolnych będzie więcej! I to jest powód do radości. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Pletka, komu miałabym powiedzieć?

0: Dopiero co premierowo ten numer wybrzmiał w Radiu SK, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC, a wszystko wskazuje na to, że już na dobre rozgościł się na naszej playliście Swedish House Mafia, Lekeli i Happiness is All Set. 17 po pierwszej, za chwilę Temper City Self-Aware. Tymczasem ja mam dla was, a właściwie dla jednej spośród was osób, taki może szkolny niezbędnik, bo tam jest i torba, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucimy. Oddam taki zestaw za to, jeżeli wy mi opowiecie, co wam się szczególnie mocno w czasie wakacji rozregulowało i z czym będzie trudno walczyć, żeby wrócić po wakacjach do obowiązków. Może nawet nie tylko szkolnych, ale również tych związanych z pracą. Więc dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze, no bo przecież w newsach mówiliśmy, że szczególny problem będą mieć nastolatkowie, dlatego że ich ciało będzie krzyczeć śpi do 12, a budzik będzie dzwonił jednak o 7 z minutami w najlepszym wypadku. No właśnie, to co u was po wakacjach wymaga takiej regulacji?
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już nie wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
8: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
9: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino, bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
10: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. W ten poniedziałek wybrane artykuły szkolne 2 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 5 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
11: Wrocławiu mamy doskonałe wieści. Od 29 maja weszły w życie nowe przepisy. Miasto podnosi dotacje na wymianę kopciucha z 8 do aż 15 tysięcy złotych w programie Kawka Plus.
12: Jeśli dobrze połączysz programy, możesz otrzymać dofinansowanie do nawet 43 tysięcy złotych.
11: Ważne, znikają dopłaty do nowych instalacji gazowych, ale jeśli już posiadasz piec gazowy, to bez obaw, wciąż możesz z niego korzystać. Sprawdź nowe zasady na www.wroclaw.pl i zmień piec.
13: Grafik to nie wyrok. W Q-Sense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS pracuj na numer 4301. Q-Sense. Dołącz już dziś.
14: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: Co jest SK, to są hity na czasie. Lenny Wood and the Prick, Robin Schulz, Prayer in C. 24 minuty zostały do godziny 14. Ciekaw jestem, ile osób spośród was, może kończąc urlopy i dzisiaj po raz pierwszy po przerwie urlopowej wchodząc do pracy, dawało sobie taką szansę na nowe rozdanie. A może będzie lepiej, może jednak ten szef się zmienił, może jednak coś nowego, może czymś zaskoczy. I ciekaw jestem, ile osób z tego grona o tej porze jednak wyszło na chwilową przerwę, bo już nie daje rady i pomyślało sobie, nie, jednak nie, jednak wszystko bez zmian. No ale moi drodzy, byle do kolejnego urlopu. Ja was przy okazji zapytałem, co wakacje u was rozregulowały porządnie i co będzie wymagało ponownej regulacji. I różne były głosy, różne przychodziły głosówki, a to, że budżet rozregulowany, a to ktoś jeździł więcej samochodem, teraz będzie jeździł autobusem, a to, że wstawanie, pora pobudki, no to chyba miało najwięcej tutaj zwolenników i przedstawicieli, ta forma rozregulowania, ale przyszła jeszcze jedna głosówka taka trochę pokręcona od Tomka. Posłuchajcie, co się rozregulowało Tomkowi.
1: U mnie po wakacjach rozregulował się telefon w jacuzzi i ciężko będzie mu pewnie wrócić do normalnego trybu działania.
0: No też zrobiliście takie... Telefon w jacuzzi? Teraz pytanie. Czy ten telefon wpadł do jacuzzi i dlatego nie działa? Czy może jednak Tomek miał... Nie wiem, może telefon w jacuzzi, do którego sobie od czasu do czasu dzwonił, żeby uruchomić bąbelki? No nie wiem, nie wiem, ale Tomka w tej pokręconej sytuacji gadżetami eskowymi na pewno wspomożemy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
4: Bo tylko do 2

0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: I po reklamie.

Trochę tęskniłem za jakimś nowym numerem od tego gościa, Post Malone. No i proszę bardzo, sam on i Sway Lee, czyli taki nawet duet Sunflower nam daje. I to jest bardzo dobry numer w Radiu SK. To są hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 14. A co się będzie dzisiaj działo tutaj za godzinkę i 6 minut, czyli od 15? A to będzie sytuacja z gośćmi, dla których SK po raz pierwszy będzie takim wydarzeniem, kiedy oni poprowadzą program. A kto poprowadzi? A co to będą za goście? No, nie byle jacy, ale też doskonale wam znani. Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fuka i Margaret, Oskar Cyms, Blanka, White 2115 i jeszcze do kompletu Michał Sikorski. I oni wszyscy dzisiaj poprowadzą dla was poniedziałkową popołudniówkę już po godzinie 15. Co się będzie działo? Matko, ja jakoś się doczekać nie mogę tej zmiany, ale to jeszcze tylko godzina i 6 minut. Na pewno wytrzymamy i na pewno przez godzinę i 6 minut ja będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby i wam fajnie było na tym powrocie z wakacji do rzeczywistości. Chyba nie chciałem tego mówić, ale jednak musimy temu stawić czoła.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: 8200, 8600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
3: Potrzebujemy towaru
5: i pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
10: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
9: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
11: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
12: Partnerem SK Summer City jest Renault Navrod z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Navrod.renault.pl.
13: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
14: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
13: No.
14: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
21: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski. Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Lipowa 2, Borowa.
22: Te większe chmury deszczowe minęły już Wrocław. Jest jeszcze pochmurnie na Dolnym Śląsku i jeśli będą jakieś opady z tych chmur, no to raczej tylko mrzawki. Raczej większe szanse na to, że słońce do nas jeszcze dzisiaj wyjdzie. Do 24 stopni maksymalnie we Wrocławiu. Na ulicach trochę ciasno na Alei Wiśniowej.
21: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-latki z Łodzi. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
3: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
0: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Zatrzymano także jej partnera. Jak się okazało, jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia. Od jutra zatankowanie więcej od 60 do 90 groszy za litr. To ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny paliw.
5: Powinna zostać obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
19: Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
23: To tankuje się dzisiaj.
24: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
23: Nie, dlatego że sąsiedzi zza Ody tankują równo na nasz koszt.
0: Nastroje wśród kierowców sprawdziła Ari Habir. Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 000 000 zł. Wzrost cen odczują nie tylko kierowcy, ale także kawosze. Ziarna kawowca podrożały w lipcu o 15% miesiąc do miesiąca. To efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych Brazylii oraz perspektyw silnego zjawiska El Niño. Co kilka lat wpływa ono na pogodę w wielu częściach świata, zwiększając ryzyko m.in. susz, powodzi, pożarów oraz strat w rolnictwie.
9: SK Wrocław. Na czasie.
22: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Wyjeżdżamy trochę za Wrocław i jedziemy na lotnisko w Lubinie i wcale nie będziemy odlatywać, tylko odjeżdżać, bo czeka nas gratka dla wszystkich miłośników motoryzacji szybkiej, motoryzacji modyfikowanej, no i generalnie rajdów samochodowych. Czeka nas kolejna edycja Street Dreams, czyli właśnie wydarzenia motoryzacyjnego. Przez 2 dni nie zabraknie tam samochodów, nie zabraknie wyścigów, nie zabraknie wszystkiego, co z motoryzacją związane. Szczegóły znajdziecie na Street Dreams 2026 na Facebooku.
25: Kto się martwił, jak to będzie w poniedziałek z tym dniem w pracy, to jednak jakoś powoli dajemy radę. To już 2 minuty po godzinie 14. Hity na czasie, tak dla poprawienia wszystkiego, co tej poprawy wymaga. Gramy. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino i ciebie też. Bardzo. Taki jest muzyczny początek tej godziny. Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Run, Run, River od Davida Guetty i Aloka. To jest numer, który niósł nas w czasie tegorocznych wakacji i coś mi się wydaje, że poniesie nas jeszcze trochę w tę jesień, która się niestety zbliża. Są różne sposoby na to, żeby wrócić do tak zwanej normalności po urlopie i po wakacjach. Wpadła tutaj głosówka od Doroty, posłuchajcie.
1: Tu ja, żeby nie wypaść z rytmu, bo wiadomo, na wakacjach się zje tu, zje się tam, a tutaj rok szkolny, trzeba wrócić do rzeczywistości. Więc moje dzisiejsze zadanie obiadowe to były pierogi. Zapraszam. Pozdrawiam.
0: Dobra, dobra, zapraszam. Nam teraz ślinka cieknie, a Dorota dalej lepi te pierogi. Na dowód wysłała zdjęcie, więc faktycznie dziewczyna to robi. Dorota, a może taka transakcja wymienna, że ty do nas z tymi pierogami zawitasz, a byłoby kogo obdzielić, bo już po godzinie 15 popołudniowy poniedziałkowy program poprowadzi takie towarzystwo, że naprawdę miałby kto te pierogi jeść. To będzie Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margareta Skarcym z Blanka, White 2115 i Michał Sikorski. Oni wszyscy będą tutaj i będą prowadzić poniedziałkową, jeszcze wakacyjną popołudniówkę dla was, tak żeby łatwiej jakoś w to nowe, czyli ten nowy rok szkolny wejść.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
5: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
6: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek!
11: Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
12: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
13: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
14: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
15: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
16: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
17: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Pamiętacie tę wersję z Łatwo Gangiem? To też było wydarzenie i to nie małe. Trzyłam i Azizam w Radiu Łecka, to są hity na czasie. 15 będzie dokładnie, o, żebym nie skłamał, za 28 minut.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Temper City, czyli producenci, którzy tworzyli dla innych, teraz tworzą dla siebie. Znamy ich doskonale chociażby już z hitu Sunflower, a teraz podrzucają nam nową rzecz, w której, no tak w dużym skrócie, chodzi o to, że czasami można zacząć udawać, że nam nie zależy, tylko dlatego, żeby komuś nagle zaczęło zależeć na nas, może nawet trochę za bardzo. Numer nazywa się Reverse Psychology. Jak to brzmi? Posłuchajcie sami.

0: Armin van Buuren i Shannon Donadel In and Out of Love w Radiu SK. To hity na czasie, 22 minuty, będzie godzina 15. Jeżeli chcielibyście, żeby ta ostatnia noc wakacji była naprawdę wyjątkowa i chcielibyście coś fajnego sobie, mimo tego, że być może jutro rozpoczęcie roku o wczesnej godzinie, coś fajnego na dzisiaj zaplanować, to w nocy będą spadać aurygidy. Jak mówią fachowcy, to będzie nawet rój aurygidów, tyle że całą zabawę mogą popsuć chmury w niektórych regionach naszego kraju, dlatego że aura może być deszczowa, a w innych zbyt jasny księżyc, więc warunki odpowiednie muszą być. Można sobie jeszcze je zapewnić, wiadomo, wyjeżdżając gdzieś za miasto, tak najlepiej. Podobno maksimum, jeżeli chodzi o intensywność tych spadających tak zwanych gwiazd, mówiąc w dużym uproszczeniu, to właśnie ta noc z dziś na jutro, z 31 sierpnia na 1 września. W ogóle aurygidy na niebie będziemy obserwować do 5 września, więc jak ktoś dzisiaj nie zdąży, to może jeszcze się uda później, ale to już zdecydowanie mniejsza szansa. W takim maksimum możemy spodziewać się do 10 meteorów na godzinę. Więc taki jest plan, jak się oko nie przymknie, no to próbujcie. Jak wam inne gwiazdy są potrzebne, to tych na pewno w specjalnym popołudniowym programie SK po raz pierwszy dzisiaj po godzinie nie zabraknie. Radio SK. Oczywiście dzisiaj po godzinie 15, nie może być inaczej, a to już tylko 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
1: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
16: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
17: To będzie ostatnia reklama. Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
18: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
19: I po reklamie.

0: Mundial się skończył, a hit pozostał. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. Za nami 5 minut i będzie godzina 15. Ale co tam mundial, co tam wakacje? Słuchajcie, naprawdę to będzie fajna popołudniówka poniedziałkowa w Radiu SK i z Radiem SK. Już za chwilę od godziny 15 SK po raz pierwszy. Program specjalny z gwiazdami. Coś się będzie działo. No mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie w tym uczestniczyć. To już za chwilę wszystko w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
5: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Hej, co u ciebie?
10: Zapisałem się do TB Edukacja.
9: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
9: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Po Wrocławiu krąży dobra energia, teraz pod nową nazwą. 21 klubów Fitness Academy zmienia się w Zdrofit. Miejsca, które znasz, ulubieni trenerzy i trenerki oraz wyjątkowa społeczność, z którą dobrze się ćwiczy. Dołącz do największej sieci fitness i odkrywaj nowe możliwości. Kluby w całej Polsce, masa zajęć i apka Zdrofit Plus, w której zaplanujesz swoje treningi i wspólnie ze znajomymi zapiszesz się na ulubione zajęcia. Ruch to z kim lubisz. Zdrofit.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
14: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC.
19: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa, organizator akcji Scena dla Każdego. Wrocław, Młyn Sułkowice.
20: Ciasno już na ulicach Wrocławia, stoi Mokronoska, Karkonoska czy Opolska. Też uważajcie na Most Milenijny, na Klecińską do Fatu standardowo i też Aleja Wiśniowa przez remonty się przytyka w obu kierunkach. W prognozach pogody dzisiaj bez zmian, dużo słońca do końca dnia, jutro pogoda bardzo podobna.
19: Sponsorem programu jest właściciel klubu muzycznego Rampa.
18: Sponsorem programu jest CNC ARC, serwis obrabiarek CNC, wrzecion i elektrowrzecion. cncarc.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
1: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. 8 września posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u przekazał wiceprezes organizacji Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu jego prezesa Radosława Piesiewicza. Przypomnę, ten usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Jak zapewniało jednak prezydium zarządu PKOL-u, mimo zatrzymania prezesa organizacja działa w sposób niezakłócony. Tragiczny wypadek na torach w rejonie dworca Łódź Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
1: Mówi Maksymilian Jasiak z policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy, na miejscu pracuje policja i prokurator. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów na odcinku Łódź Hojny - Łódź Kaliska. 12-letni Maciek wygrał ze złośliwym nowotworem mózgu. Dziś uderzył w dzwony zwycięstwa w klinice Świętego Mikołaja w Szczecinie, a jednocześnie spełnił swoje największe marzenie.
21: Spędzenie czasu z żołnierzami, jak również przelot śmigłowcem wojskowym. I 12. Dywizja Zmechanizowana, jak również 44. Baza Lotnictwa Marynarki Wojennej chciała, aby Maciej poczuł się jak w żołnierskiej rodzinie.
1: Mówi Ireneusz Tomaszewski z 12. Dywizji Zmechanizowanej, a chłopiec chorował od 5,5 roku.
22: SK Wrocław News.
23: Krzysiek Staszkiewicz. Apel przed pierwszym dzwonkiem. Do szkoły na rowerze czy hulajnodze tylko z kaskiem na głowie.
24: Dominujące i najbardziej ciężkie urazy to są urazy czaszkowo-mózgowe.
23: Apeluje Grzegorz Głogolewski, lekarz z wrocławskiego SOR-u. A w związku z jutrzejszym rozpoczęciem roku szkolnego na ulicach będzie więcej patroli policji.
25: Będziemy zwracać uwagę zarówno na zachowanie kierowców, jak i pieszych, a także na sposób, w jaki dzieci są dowożone do szkół.
23: Mówi Daria Szydłowska z Trzebnickiej Policji. Funkcjonariusze będą też rozdawać dzieciom odblaski.

0: Hej, tu Blanka. No nie uwierzycie, Eska pozwoliła mi poprowadzić program w radiu. Co prawda tylko dziś, ale i tak jest super. Zaraz odpalę dla Was kolejne hity na czasie. Ale jeszcze tylko Wam powiem, że jutro o tej porze w Radiu Eska będą działy się naprawdę crazy rzeczy. Więc pamiętajcie, jutro między 15 a 18 odpalamy wszyscy Eskę. Nie możecie tego przegapić. Let's go! Radio
1: Eska. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
10: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. No słuchajcie, siemano, z tej strony White 215 i właśnie przeżywam swój pierwszy raz jako prowadzący w Radio SK. Przed chwilą usłyszeliście mój singiel, dokładnie nasz singiel, To Coś, który podbija SK-ową playlistę oraz Rap 20. No i właśnie, już dziś wieczorem po 23 wpadnę z całą California Records do Rap 20, by pogadać z wami o tym, co u mnie oraz oczywiście u nas się dzieje i specjalnie dla was zagrać kawałek Hustler z Vivi Simonem. A już jutro w SC nowa ramówka i nowi prowadzący popołudniowy program. Niestety to nie będę ja, ale gwarantuję wam, że też mają to coś. Elo. Radio
1: SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: Autoglas wymienia.
1: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pani nam szpital uratowała.
3: Nie ja sama.
4: Nowe wyzwania w Szpitalu Świętej Anny.
5: System jest do pani.
4: Sprawdź, co nowego czeka przyjaciółki ze Szpitala Świętej Anny. Oglądaj od poniedziałku do piątku o 16.50 w TVN.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
11: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
14: I po reklamie.

0: No dzień dobry, tu Dawid Kwiatkowski. No, dziś wyjątkowa sytuacja w Radiu SK, dlatego że jestem w roli prowadzącego, a nie gościa, więc trochę się tu porządzę. A co? Po pierwsze, za chwilę zagram wam mój nowy singiel, później ci opowiem. Po drugie, powiem wam szczerze, że to, że kończą się wakacje, to wcale nie jest taka zła wiadomość, bo to oznacza, że coraz bliżej jesień i już niebawem spotkamy się na moich koncertach klubowych. Ja już nie mogę się doczekać. Ale po trzecie, od jutra w Radiu SK popołudnia będziecie spędzać w nowym towarzystwie. Oj, będzie się działo. Odpalajcie SK codziennie między 15 a 18. Do usłyszenia, pa!
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Gdańska, Wrocław.
1: Reklama.
2: Duda!
3: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z pianka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
6: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Helińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
7: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce

0: dowolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy na

0: zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wszystko, co twoje, znajdziesz w swojej. Codzienne zakupy, codzienne sprawy i usługi. Drogeria, moda, przychodnia, kawiarnie, żłobek i przedszkole oraz zakupy spożywcze. Wszystko jest w swojej. Swoja Olimpia, Swojczycka Wrocław. Sprawdź nasze social media.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na rześki poranek.
7: Na świeże spojrzenie.
8: Na wielkie wejście.
9: Na wieczorny chill.
10: Na skórę, która ci podziękuje.
11: Na wszystko masz swoją Isanę.
12: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
13: Isana, tylko z Rossmana.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
16: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
17: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Lipowa 2, Borowa.
18: Sporo słońca, trochę chmur do końca dnia zapowiadają nam ludzie od pogody. Jutro też tak cały dzień będzie wyglądać, choć jutro dość silny wiatr będzie się utrzymywał i temperaturę odczuwalną nam na pewno obniży. A w tej chwili na ulicach Wrocławia oczywiście korki, to naprawdę ich dużo.
17: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl.
16: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
19: Minęła 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem, przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał we wpisie na portalu X, Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Rosyjski IU-20 został przechwycony przed południem 30 km na północ od Łeby. Nie doszło do naruszenia przestrzeni nad Bałtykiem, przekazał szef MON. Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. Płonęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów. Wstępne straty oszacowano na 5 milionów euro. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zagrożenia dla życia i zdrowia przez wywołanie pożaru.
20: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
19: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło w Lublinie 60 strażaków. Dodajmy, że służby zajmują się też wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący systemy bezzałogowe. Na terenie pogorzeliska są m.in. funkcjonariusze ABW. W wielu szkołach ten zakaz już obowiązywał. Teraz oficjalnie będzie w całej Polsce. Od 1 września w podstawówkach uczniowie nie będą mogli używać telefonów komórkowych. Nie tylko na lekcjach. Zakaz obejmuje również przerwy. O szczegółach przeczytacie na sk.pl.
21: SK Wrocław. Sport.
22: Krzysiek Staszki. Historyczny awans Panthers Wrocław. Polacy zagrają o mistrzostwo The League Europe. Wczoraj w półfinałowym starciu wyjazdowym wrocławianie pokonali niemiecką drużynę Rhein Fire 41-40. Finał 6 września w Duisburgu. Reprezentant Polski zagra we Wrocławiu. Karol Linety podpisał kontrakt z WKS-em. Będzie u nas przez 2 lata. Linety na koszulce będzie miał numer 17, a najbliższe spotkanie trójkolorowych już w czwartek o 20:30 na Tarczyńskiej Arenie podejmą Pogoń Szczecin w ramach Pucharu Polski.

0: Panie i panowie, słuchacie Radia SK, a to był utwór słowno-muzyczny pod tytułem Stygnie lato, autorstwa duetu Kuba i Kuba.
1: Nie, no dobra, już bez żartów. Siemanko, to Kuba i Kuba. Jesteśmy dziś w Radio SK, żeby powiedzieć wam, że no niestety to lato wystygło. Dzisiaj ostatni dzień wakacji, ostatni taki wakacyjny poniedziałek, ale mamy do was dużą prośbę.
2: A jeśli możesz, no to zostań.
1: Zostańcie z Eską, bo już od jutra po 15 nowy program popołudniowy i nowy duet prowadzący.
0: I nie będziemy to my.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.

0: maski, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Grafik to nie wyrok. W Q-Sense pracujesz 3 do 4 dni w tygodniu. Masz darmowy dojazd z Wrocławia i premię. Bez doświadczenia. Z grafikiem, który da się lubić. Wyślij SMS pracuj na numer 4301. Q-Sense. Dołącz już dziś.
2: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Siema, tu Fukaj, a to był mój hit. Zabiorę cię tam w Radiu SK. Pierwszy raz mam okazję poprowadzić program w radiu. To ja jestem nowym prowadzącym w SC. Znaczy się żartowałem, to nie jestem ja, ale na pewno poznacie już niedługo ich. Już jutro po 15. Bądźcie czujni, do usłyszenia. Radio
1: SK. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
4: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699.

0: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.

Cześć, to Sylwia Grzeszczak. Właśnie usłyszeliście mój najnowszy singiel Mango w Radiu SK. Byłam akurat w pobliżu i poprosili mnie, żebym coś powiedziała, a że jeszcze nigdy sama w radiu nie rządziłam, to nie mogłam odmówić. Dziś ostatni dzień wakacji, jutro 1 września i z tego, co słyszałam, w Radiu SK będą zmiany w planie lekcji. Zapiszcie koniecznie nowy przedmiot i nowi prowadzący już od jutra po 15. A tymczasem ja za chwilę odpalam dla Was kolejne hity na czasie w Radiu SK. Buziaki, Sylwia Grzeszczak.

0: mamă.
1: Reclama.
2: Duda!
3: Głodny na gród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Najlepsza trawa w mieście? Trawniki24.com. Trawa w rolkach, systemy nawadniające i nawozy do trawników. Rzeplin Wrocławska 7. Hasło trawa to podstawa. Rabat. Trawniki24.com.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za...
14: Minęła 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Trwają poszukiwania sprawcy, który miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w Kędzierzynie Koźlu. Nastolatce na szczęście nic się nie stało.
15: Sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
14: Relacjonuje Ewelina Karpińska z policji w Opolu. Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę doszło w Kędzierzynie Koźlu do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. Brama numer 2 znów otwarta. W Gdańsku upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Stoczniowa brama została tradycyjnie otwarta i ukwiecona.
16: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
17: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
14: Mówili podczas uroczystości działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska. Upamiętniono także Olgę Krzyżanowską, lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę. Odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. To już ostatni dzień pakietu CPN. Od jutra znikają 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.
18: Jeżeli ktoś dużo podróżuje, jest to bardzo istotna kwestia.
19: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, benzyna na pewno pójdzie do góry.
14: Mówili kierowcy z Poznania. Według prognoz od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do 90 groszy za litr.
0: SK Wrocław. News.
1: Krzysiek Staszkiewicz. Kończą się wakacje, ale remonty nie. Od jutra drogowcy wchodzą na Karmelkową. Na początek zajmą się wymianą krawężników i odwodnieniem. Kierowcy musimy liczyć się ze zwężeniami i miejscowym ruchem wahadłowym na odcinku od Solskiego do Kubieckiej. Ponad 92 tysiące uczniów i przedszkolaków rozpocznie jutro rok szkolny we Wrocławiu. Przez wakacje miasto wyremontowało blisko 160 placówek, choć niektóre remonty nadal będą trwały. Od jutra pierwszych żaków przyjmie też zespół szkolno-przedszkolny nr 27 przy ulicy Zwycięskiej.

0: Hej, tu Michał Sikorski. SK kazała mi poprowadzić dla was program na koniec wakacji. No to prowadzę. Będę waszym ostatnim promyczkiem lata. Powiem tak, bardzo wiele miłych wydarzeń nas czeka. Będą imprezy halloweenowe, będą święta, wszyscy uwielbiają święta. Święta jest super atmosfera, potem ferie. Nie będzie tak gorąco, myślę, że będzie przyjemnie. Przyjdzie wiosna, zakwitnie bez. To jest wspaniały moment w roku. Zbliżamy się do niego, co by nie było. A później znowu wspaniałe polskie lato. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już nie wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
9: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
10: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
11: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
12: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
15: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
14: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
16: Oraz masy dobrej energii.
17: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś.
18: I złap ekipę SK Summer City.
19: Partnerem SK Summer City jest Renault Nawrot z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Nawrot.renault.pl.
20: I po reklamie.

0: Cześć, tu Margaret, a to był mój hit Prima Ballerina. Jesteśmy oczywiście w środku lata, a ja przyjęłam Radio SK, bo dzisiaj ja tu rządzę, ale nie na tak długo, bo od 15 do 18, moi drodzy, usłyszycie nowe głosy w Radio SK, nowa ramówka, także zapraszam was. A teraz jeszcze spędźcie ze mną chwileczkę czasu, co byśmy zrobili. O, musimy zrobić szybką śpiewkę. Gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu. Dobra, to do zobaczenia, bajo. Radio
1: SK. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dacia Nawrot Długołęka. nawrot.dacia.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
3: I po reklamie.

Cześć, tu Oskar Cyms. Słuchacie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie i dzisiaj jest tu w miarę spokojnie, ale słuchajcie, co tu się będzie działo jutro? Ja nie wiem, czy to studio to przetrwa. Odpalajcie we wtorek koniecznie SK między 15 a 18. Będą nowe rzeczy, będą fajne rzeczy, a tymczasem gram dla was swój najnowszy hit Bez końca w Radiu SK. Miłego słuchania.

0: SK Wrocław. Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
7: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
8: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
9: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. W dla spania wszystkie łóżka, materace i poduszki kupisz 20% taniej. Nie zwlekaj, ta promocja potrwa tylko do poniedziałku. Odwiedź salony dla spania lub zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
11: TEB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławskibacktoschool.sk.pl.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
19: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski.
20: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl. Lipowa 2, Borowa.
21: Ciasno, bo jeszcze na ulicach Wrocławia, ale coraz mniejszy ruch. Dobra informacja dla Was, kierowcy. Cierpliwości mimo wszystko życzę. W prognozach pogody jutro pogoda podobna do dzisiejszej, z tym, że mniejsze szanse na opady, no i silny wiatr, silniejszy niż teraz, maksymalnie do 23 na kilometrach.
20: Sponsorem programu jest właściciel hurtowni okien i rolet składokien.pl.
19: Na program zaprasza sponsor Multiagencja Ubezpieczeniowa Grzegorz Druszkowski, Wrocław, Chorbaczewskiego 55A i Zapolskiej 1.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
0: Jest 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska wybuchł dziś rano. Przez cały dzień na miejscu pracowały służby, w tym funkcjonariusze ABW. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Radosław Piesiewicz wskazał swojego zastępcę na czas pobytu w areszcie. Obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił Mieczysław Nowicki. To on na 8 września zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u.
17: SK Sport News.
0: Polskie siatkarki walczą o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem jest reprezentacja Portugalii, która w fazie grupowej wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Spotkanie właśnie rusza. Lionel Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Piłkarz ogłosił to na swoim koncie na Instagramie. Ostatni raz zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. Messi 8 razy zdobył złotą piłkę.
17: SK Wrocław News.
21: Krzysiek Staszkiewicz, zapraszam. Przełomowy rok szkolny. Od września uczniów podstawowego obejmie zakaz korzystania z telefonów. To dla dobra ich psychiki, mówi Marcin Szczygieł, dyrektor zespołu szkół numer 17 we Wrocławiu.
22: To jest i większe skupienie później na lekcji i sposób zachowania, mniejsza nadpobudliwość.
21: Z urządzenia będzie można skorzystać w wyjątkowych sytuacjach. Wakacje dobiegają końca, ale na wrocławskich drogach nadal działają robotnicy. Między innymi remonty Trzebnickiej, Stawowej i Peronowej mają zakończyć się w połowie września.
23: Imprezka! Imprezka! Imprezka!
24: Nie da się ukryć, to ostatnia sierpniowa imprezka dla wielu, ostatnia wakacyjna imprezka, ale na szczęście już jest praktycznie po poniedziałku, więc dajmy z siebie 100% dzisiaj wieczorem, żeby było przyjemnie. Ja nawet dam 120. Michał Hanczak z tej strony. Startujemy! Jeszcze raz powtórzę, 120% dam, nie złotych, żeby była jasność. Gibbs i Kukon, ty masz na dobry początek naszego wieczoru.

Tate McRae na antenie Radia SK w imprezce. Hanczak z tej strony. No skoro wakacje się kończą, tak wiem, powinienem jak najmniej używać tego zdania i postaram się, ale czas na podsumowania. Czas wybrać hit tych wakacji. Ale nie ten muzyczny. Tu was zaskoczę. Nie będziemy teraz wybierali najlepszej waszej ulubionej piosenki. Chciałbym poznać wasze podsumowania, jeśli chodzi o wasz prywatny hit, czyli na przykład coś, co najczęściej robiliście. Albo na co wydaliście najwięcej kasy. Albo czego najwięcej zjedliście. No, generalnie takie podsumowania mnie dzisiaj wakacyjne interesują. Co było hitem waszych wakacji? Zbieram wszystkie propozycje, także te, które nie nadają się na antenę, na Messengerze Radia SK. Za chwilę sprawdzam, co nagraliście, ale wcześniej zagram pięknie Great Expectation, to Sienna Spyro.

0: Może i stygnie, chociaż niektórzy synoptycy mówią, że jeszcze w przyszłym tygodniu upały do Polski mają wrócić. No ale jeśli chodzi o muzyczny hit wakacji, no to stygnie lato od Kuby i Kuby. Myślę, że znalazłoby się u wielu na miejscu numer 1, a przynajmniej na podium, prawda? 21 minut po godzinie 18. Dzisiaj szukamy hitów tegorocznych wakacji, niekoniecznie muzycznych. Czekam na wasze osobiste podsumowania. Na przykład Patrycja na Messengerze Radia SK napisała mi, że u niej hitem były czereśnie, bo zjadła ich kilogramy w te wakacje. No to high five, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o owoce, to u mnie chyba też czereśnie wygrały tego lata. Jakoś tak wyjątkowo nie były bardzo drogie, mam wrażenie. Natomiast jeśli chodzi o Sandrę, no to mamy zupełnie inną opowieść.
1: No, hitem tegorocznych wakacji to był pierwszy wyjazd bez dzieci, z sąsiadkami do Palermo, który skończył się gigantycznym clubbingiem, jedzeniem pierwszy raz w życiu ostrygi i skończył się trzema takimi samymi tatuażami na powrocie, więc uważam, że Las Vegas to wszystko mało. Pozdrawiam.
0: I tak trzeba żyć. Prawdziwy rock and roll, można powiedzieć. Dziewczyny Sandra i jej sąsiadki rock and rollowe kobitki. No, no dobrze, dobrze. Będzie co wspominać w długie jesienne wieczory. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss już za kilka chwil. Co było waszym hitem wakacji? Czekam na Messengerze Radia SK na wasze głosówki.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą po

0: Poznanie. Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
3: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
8: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
10: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
11: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
8: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
12: Filmowy sierpień w kinie Helios. Poznaj romantyczną historię pełną pomyłek w filmie Tylko jedna noc. Spędź rodzinne wakacje w nowych odcinkach popularnej bajki Pucio kocha zwierzaki. Poszukaj nadziei w postapokaliptycznym świecie w produkcji Gwiazdozbiór psa. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: I po reklamie.

0: Po kilku latach Sunflower od Post Malone i Swaley znowu jest hitem. No dzięki Spider-Manowi między innymi. 22 minuty do godziny 19. Bardzo przyjemnie to brzmi, zwłaszcza kiedy można zrelaksować się po pracy. Za chwilę o ten relaks zadba między innymi Zalia, bo zagram wam jej nowy hit Tylko Kochaj Mnie. Ale wcześniej Ania i jej hit i antyhit, jak się okazuje, tych wakacji.
1: Hejka Eska. Hitem moich wakacji było to, że tak mi się złożyło, że miałam prawie 3 tygodnie urlopu. Antyhitem, że już się skończył.
0: I myślę, że wiele osób może się pod tym podpisać. Ale kończy się jedno, a zaczyna drugie. I czas na hit nadchodzącej jesieni. W Radiu SK nowa ramówka i od jutra od 15 nowe popołudnie, nowy popołudniowy duet na naszej antenie, czyli Sońta i Korościel. I wychodzi na to, że to może być transfer radiowy roku. Szczegóły już na naszych socialach. No i oczywiście jutro od 15 do 18. Mam nadzieję, że przyniosą jakieś wkupne ciastka, bo inaczej nie będzie fajnie.
2: Reklama.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: 3, 17, 40...
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15...
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W centrum handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
13: I po reklamie.

Zamiast kawy czy napojów energetycznych można po prostu włączyć sobie Armina Van Burena. Tutaj z Saszą Everlasting na antenie Radia SK w imprezce przed 19:00. Musimy porozmawiać. To jest takie zdanie, które u mnie wywołuje dreszcz emocji, kiedy słyszę je w domu. No, jestem ciekawy, co u was wywołuje adrenalinę, bo w tym tygodniu jest to taka trochę imprezka z adrenaliną, dlatego że mam dla was bilety do kina na Nie patrz w dół 2, nowy film, ale też dorzucę trochę kasy na popcorn, więc z jednej strony będzie można się zrelaksować, z drugiej jednak poczuć trochę dreszczyku, no bo to taki rodzaj filmu. SK.pl, tam zaglądacie, tam piszecie, jakie sytuacje albo jakie zdania wywołują u was wzmożone ciśnienie, no i być może do was właśnie po godzinie 19:00 zadzwonię z takimi nagrodami.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
3: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
4: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
3: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.

0: niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Masz żyłkę do łowienia smaków i atrakcji? To wpadaj na Carp Fest Dominicza. Już 5 i 6 września Carp Fest, festiwal karpia milickiego. Dwa dni atrakcji, koncertów i wyjątkowych smaków. Zagrają Agnieszka Chelińska, OSTR, Fukaj, Carla Fernandez, Metro, Plan B, Wojciech Baranowski, Ball Breaker, Back to Manam, Sanders. Złap rytm, złap smak. Wpadnij na Carp Fest.
6: Zapraszam, burmistrz Wojciech Piskozup.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy

0: www.wroc.pl.
1: I po reklamie. Wrocław na czasie.
2: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już w najbliższą niedzielę, 6 września, działo się będzie w KGHM Ślęza Arenie. Poczeka nas kolejna edycja eventu Animals Live, czyli eventu terrorystyczno-botaniczno-akwarystycznego, połączony z wystawą właśnie tego typu zwierząt, czyli gady, płazy, też ryby i inne podwodne zwierzęta, ale nie zabraknie także roślin. To oczywiście targi dla tych, którzy hodują, ale też wystawa dla tych, którzy by chcieli zacząć.
3: Muzyką się żyje.
4: Mata opublikował nową epkę. Dzisiaj w nocy do sieci trafiło kilka nowych kawałków zebranych w mini-album 2040 Sława. Mata postawił tutaj na nieco bardziej gitarowe brzmienie. No i są tam znane już single, takie jak Echo czy nowy duet z Łajciorem, ale zaskoczeniem dla fanów może być na przykład współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. To już w ten piątek. Sanach zagra finał tegorocznej trasy stadionowej, no i wróci na PGE Narodowy w Warszawie. W tym roku wokalistka od wiosny zagrała kilka koncertów w dużych obiektach, m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Teraz czas na ostatni przystanek w stolicy. Oprócz największych hitów możemy spodziewać się też tych najnowszych, na przykład piosenki Kapitan, którą zagram wam tak na rozgrzewkę przed koncertem, jeszcze w tej godzinie imprezki. Wakacje praktycznie za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa, no i w ten weekend będziemy w Zelowie w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł, on w sobotę, i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz, która porwie publiczność w niedzielę. Na koncerty wstęp wolny, a poprowadzą je Michu Sobkowski i Kamil Nosel.
3: Imprezka!
5: Imprezka!
4: Tu Hanczak, tymczasem imprezka poniedziałkowa. Relaksujemy się i cieszymy się pierwszym wygranym setem naszych siatkarek, które walczą z Portugalią o awans do ćwierćfinału. Trzymamy kciuki za zwycięstwo. Damiano Dawid, Stromae na początek tej godziny, a potem duet, który kręci nas ostatnio bardzo mocno. Dawid i Margaret.

0: Kesha śpiewa TikTok, a dzisiaj nawet nagrałem TikToka i wrzuciłem jednego. Tak się napracowałem. 15 minut po godzinie 19.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Jeśli chodzi o TikToki, to czasami największą adrenalinę wywołują mnie to, że na przykład się namontuje, a potem coś się miesza i trzeba od początku zaczynać. Ale zupełnie coś innego adrenalinę wywołuje u naszej słuchaczki Ani, bo w tym tygodniu prosimy was, żebyście na sk.pl napisali nam, co wam podnosi ciśnienie i powoduje taki dreszczyk emocji. Ania, co to jest u ciebie?
2: Telefon z przedszkola, że muszę zabierać dzieci.
0: Jak ma na imię przedszkolak albo, nie wiem, córka twoja?
2: Łucja, jutro zaczyna, właśnie jutro będzie miała pierwszy dzień w przedszkolu.
0: I jak się nazywa?
2: Łucja.
0: Łucja. No tak, z tymi telefonami z przedszkola to rzeczywiście dreszcz emocji, bo nigdy nie wiadomo, czego chcą. Czy że różyczka, czy że wiatrówka, czy że nie chce jeść śniadania, czy że nie chce leżakować i jeszcze pewnie inne historie.
2: Wszystko jest możliwe, także najlepiej takich telefonów nie mieć.
0: Właśnie, najbardziej mi się podoba w twoim zgłoszeniu na sk.pl to, że napisałaś, że jutro zaczyna się przedszkole i chyba wyciszysz telefon. Czyli zostawiasz dziecko, wychodzisz i nie ma cię przez kilka godzin. Nic się nie interesuje, niech się nie martwił. Słuchaj, to będziesz mogła na przykład wyłączyć ten telefon i schować się w kinie, bo mam dla ciebie podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2, a do tego jeszcze dorzucam 300 kieszonkowego, nie wiem, na przykład na popcorn albo na jakieś inne pyszności.
2: Super, bardzo się cieszę, dzięki.
0: Wszystkiego dobrego. SK.pl, dziękuję. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.

0: Pałtki, to to coś dzisiaj zamelduje się w Eskowym studiu. O 23:00 będą gośćmi Matiego Fuczyło, który zaprasza was na Rap 20 i na rozmowę z tymi jego mościami. Za kilka chwil Kapitan, czyli nowy singiel od Sanach, ale jeszcze jedna informacja dla fanów sportu i siatkarek. 2-0 prowadzimy z Portugalią w walce o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
4: The Floor. Już dziś o 20:50 w TVN.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
6: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Można byłoby pomyśleć, że Gwiazda Internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero, najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG, dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dacia Nawrot Długołęka. Nawrot.dacia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: I po reklamie.

0: Co łączy nas i Davida Guetta oraz One Republic? No to, że nie możemy doczekać się weekendu już od poniedziałku. O tym jest ten hit I Don't Wanna Wait na antenie Radia SK w Imprez. Techanczak z tej strony. Za chwilę zagram wam wasz ulubiony ostatnio hit. I mój w sumie też. Numer jeden gorącej dwudziestki to My Body Isn't Ready od Sombra, ale wcześniej wybieramy hit tegorocznych wakacji. I to nie ten muzyczny, tylko ten wasz prywatny. Hit pozamuzyczny. Na przykład, gdzie byliście najdłużej? Na co wydaliście najwięcej pieniędzy? Z kim spędziliście najwięcej czasu w te wakacje? Może jest jeszcze jakiś inny symbol tych wakacji? U Agnieszki jest. Nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK. Aga?
1: Moim hitem wakacji były kartony po bananach, które okazały się niezastąpione przy przeprowadzce. Serdecznie polecam kartony po bananach.
0: Mówiła Agnieszka. Ale Hanka Mostowiak chyba tego nie lubi.

0: Tuż przed 20 na antenie Radia SK jedna z naszych nowości, czyli Deli Supreme i MJ Deli. Pytam was o wasze hity tegorocznego lata, tegorocznych wakacji, te pozamuzyczne. Wiktoria się nagrała na Messengerze SK.
1: Mówię, że wakacje podbiłam z motorem. Pierwszy sezon na ćwierć wieku.
0: O, proszę bardzo. Zawsze jest dobry czas na ten pierwszy raz. Wiktoria na motorze, a Gibbs na innym nieco środku lokomocji, ale o tym powiem wam za chwilę.

0: Mi.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
6: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
7: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
6: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
8: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na SK.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
5: Partnerem SK Summer City jest Renault Nawrot z Długołęki. Wybierz Renault z fabrycznym LPG i ciesz się latem bez ograniczeń. Nawrot.renault.pl.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster, dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dacia Nawrot Długołęka. Nawrot.dacia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz gdzie? W Centrum Handlowym Marino! Bo już są w sprzedaży sztosowe karty podarunkowe z okazji Back to School i każdej innej okazji. Nie znajdziesz lepszego i bardziej trafionego prezentu. Kupuj karty w Marino albo wygrywaj w konkursie na wrocławski backtoschool.sk.pl.
12: I po reklamie.
13: Wrocław na czasie.
14: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Wyjeżdżamy trochę za Wrocław i jedziemy na lotnisko w Lubinie. I wcale nie będziemy odlatywać, tylko odjeżdżać, bo czeka nas gratka dla wszystkich miłośników motoryzacji szybkiej, motoryzacji modyfikowanej, no i generalnie rajdów samochodowych. Czeka nas kolejna edycja Street Dreams, czyli właśnie wydarzenia motoryzacyjnego. Przez dwa dni nie zabraknie tam samochodów, nie zabraknie wyścigów. Szczegóły znajdziecie na Street Dreams 2026 na Facebooku.
15: Muzyką się żyje.
16: Ostatni dzień lata. To jest tytuł hitu, który wesce już za chwilę. No, lato jeszcze trwa, ale ten hit Gipsa Igo towarzyszy nam od kilku tygodni. Gips niedawno był w eskowym studiu i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracocholizmu w studiu czy na koncertach, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
17: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
18: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół
17: tak, tych przeszkód. Idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa...
16: No to mnie łączy z Gipsem, że do sportu nie mamy zapędów. Gips był gościem Matiego Fuczuło w Rap 20, a dzisiaj przed nami kolejne notowanie tej listy i kolejni goście, m.in. White 2115. Program startuje o 23.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka.
16: W tej godzinie na pewno zagram wam coś w miarę premierowego, coś świeżutkiego, czego być może jeszcze nie słyszeliście, ale zaczynamy rzeczywiście od wspomnianego hitu Ostatni Dzień Lata. To Gips, Ego for Money. Hanczak z tej strony, zapraszam na wieczorną, poniedziałkową imprezkę. Odreagujmy ten dzień.

to Glass Animals na antenie Radia SK w imprezce. Hip hip hura na cześć naszych siatkarek. Właśnie awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, wygrywając 3-0 z Portugalią. Brawo!

0: Shawn Mendes na antenie Radia SK. Brawo dla naszych siatkarek. Meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Wygrały 3-0 z Portugalkami, a w ćwierćfinale zagrają z Holenderkami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Były siatkarskie sety, teraz czas na set muzyczny w Radiu SK i na coś świeżutkiego. On to Joel Corey, znany nam doskonale producent. Tak, tak, znacie jego hity, bo w SC było ich już mnóstwo. Zaczęło się wszystko tak naprawdę od Head and Heart, w sumie mojego ulubionego. Jest mnóstwo pozytywnej energii w tym kawałku, ale Joel Corey tym razem zaprosił do współpracy panią, która nazywa się Hannah Bolane. I śpiewała m.in. w tym hicie. A teraz z tego połączenia sił, ale nie z połączenia tych hitów, wyszło coś zupełnie premierowego. To Don't Go Breaking My Heart i teraz właśnie ten kawałek wam zagram.

0: Tame Impala i Loser na antenie Radia SK. Nie jest przegranym wcale ten, kto kończy dzisiaj właśnie wakacje. Słuchajcie, dużo dobrego przed nami, ale mam taką sprawę do was wszystkich, którzy czują te ostatnie dni wakacji. Zagrać przed 21 deszcz na betonie tako Hemingwaya, czyli tam, że twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Czujecie ten mood? Chcecie to usłyszeć? Jeżeli tak, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK i na przykład przy okazji zadedykować ten hit komuś albo powiedzieć, dlaczego akurat warto go dzisiaj zagrać. No sprawdzimy, może przed 21 zagram, wszystko zależy od was. Czekam na wasze sygnały na naszym Messengerze. Wcześniej odezwał się Szymon w sprawie hitu tegorocznych wakacji, niekoniecznie muzycznego. Okazuje się, że w przypadku Szymona to nożyczki i grzebień?
1: W te wakacje pobiłem rekord chodzenia do fryzjera. Mianowicie byłem raz w tygodniu, także pozdrawiam najlepszą fryzjerkę Emilkę na Ursynowie.
0: I teraz pytanie, czy tak szybko rosną ci włosy? Czy chodziłeś do fryzjerki Emilki po to, żeby obcinać ją wzrokiem? Radio
2: SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą

0: zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
0: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. TEP Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
1: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: I po reklamie.

0: Wieczorową porą Swedish House Mafia brzmią najlepiej. Wait So Long w imprezie w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Pytałem was parę chwil temu, czy na koniec wakacji zagrać wam ten hymn końcówki wakacji, czyli Deszcz na betonie, tak o Hemingwaya. No i rzeczywiście są głosy, żeby zagrać, więc oczywiście będzie za chwilę, chociaż powody, dla których powinienem zagrać ten hit, są takie słodko-gorzkie. No to najpierw Marlena i ten gorzki bardziej powód. Hej! Marlena, halo, halo, jesteś?
1: Siemka.
0: No, cześć.
1: Piosenkę taką Hemingway, Deszcz na betonie, chciałabym zadedykować osobie, która ostatnio mnie trochę zawodzi i mnie smuci, pomimo że wakacje się kończą, spędziła ze mną bardzo mało czasu, czyli Kubusiowi.
0: O, proszę. Kuba, jak to słyszysz, to ogarnij się. Jeszcze trochę lata zostało, to może jeszcze nadrobisz, a potem jeszcze długie jesienne wieczory, mam nadzieję, że z Marleną. To jeszcze Sylwia i nieco chyba bardziej pozytywny powód, chociaż z drugiej strony...
2: Cześć, Eska. Właśnie wracamy z mężem z wakacji i ta piosenka tak o Hemingwaya byłaby idealnym zwieńczeniem naszego urlopu, bo jesteśmy w drodze do domu. Pozdrawiamy, dzięki.
0: No właśnie, koniec wakacji, ale w głosie słyszę jakąś taką radość, więc chyba przynajmniej wypoczęci nasi słuchacze. Bardzo dobrze, no to odpalamy w takim razie Deszcz na betonie, tak o Hemingway w ostatni dzień wakacji.

I jak siadło wam, czy wam nie siadło, jeśli chodzi o tę nowość na antenie Radia SK? Take it slow, to Robin Schulz i Watermat na naszej antenie tuż przed godziną 21. Ja już powoli uciekam, ale jeszcze dzisiaj przed nami chociażby Rap 20, Mati Puczyło, Łajcior i Spółka. Także warto być z nami po 23. A jutro po południu nowość od 1 września, Sońta i Korościel od 15 z nami na antenie. Także niezły transfer radiowy zrobiliśmy.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Wrocław na czasie.
8: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Wyjeżdżamy z Wrocławia i przenosimy się do Wałbrzycha. Na dni Wałbrzycha i SK Music Tour, które już od 11 do 13 września w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Czekają nas tam 3 dni koncertów. W piątek m.in. OSTR, w sobotę Maryla Rodowicz czy zespół Lemon, a w niedzielę na zakończenie Zali, Avarius Max, Kasią Stankiewicz czy Krzysztof Zalewski. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta Wałbrzych i na sk.pl.

0: SK Wrocław. SK News. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Ty masz z Kukonem czy Ostatni dzień lata z Igo to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gips, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnimy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Marty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców radia Eska.
1: No i pięknie to przewidziałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To prostu... czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Matich to już dużo Matich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię, jeszcze się tego nie nauczyłem. W tym roku wyszły 2 płyty moje życzenie było takie samo. Znowu się nie udało, w sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
1: okay.
0: tam.
1: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się,
1: że... A słucha ewidentnie.
0: Jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Ale w moim odczuciu, czy może być tak zaburzone, wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach, ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w studiu Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tak, przeszkody. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: Właśnie, jakiego roweru w sensie?
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, to ja raczej w rowerach czasowych i szybkich bardzo rowerach.
0: Właśnie miałem
1: i tak
0: takie
1: dalej.
0: Ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści jest prawdziwi, nie drwią właśnie z tych elektryków. Tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie.
1: Ale bardzo dobrze, potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Tak, zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście smucić, bardzo świetnie, także nie ma mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że no
0: nie, to jest w ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper, wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz, i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe, ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2020. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania, i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś, tak okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd i ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz zrobić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę, ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. Żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, a drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia na takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety... To nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie.
0: Z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo. Dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment, gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega ultra zdolny gość. Więc fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News. To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października. SK Wrocław News.
3: Dzień dobry, Kasia Pawlak. Zaczynamy magazyn reporterów. Sprawdzimy dzisiaj m.in., czy można pojechać rowerem z Wrocławia do Kobierzyc. Dzień dobry, witamy serdecznie. Gościem Radia SK jest dzisiaj wójt gminy Kobierzyce, pan Piotr Kopeć. Dzień dobry, panie
4: witam
3: wójcie.
4: Witam serdecznie, witam państwa.
3: Panie wójcie, szykujecie się do takiej dużej inwestycji, właściwie taki kompleks centrum powstanie. Proszę zdradzić szczegóły.
4: Ta idea tego budowy, tego basenu już w nas jest od jakiegoś tam czasu. Mhm. No ale też powiedziałem, że zrobię wobec tego kolejne kroki są podejmowane.
3: Pierwszy krok. Bo nie chcecie do Wrocławia dojeżdżać, tak?
4: Do Wrocławia chcemy dojeżdżać, bo z Wrocławiem współpracujemy, ale wydaje nam się, że to miejsce jest tak szczególne, że kiedyś pamiętam, jak mi opowiadają tutaj mieszkańcy, którzy tutaj się wychowywali jako dzieciaki, no nie wiem, 20-30 lat temu, że na terenie naszej gminy był taki zbiornik wodny pomiędzy Tyńcem Małym a Domasławiem. Podobno tutaj Wrocław przyjeżdżał do nas pokąpać i oczywiście dzisiaj to już jest niemożliwe, bo to jest po prostu zbiornik nieuregulowany i tak troszeczkę taka idea w nas gdzieś tam się narodziła, że ta woda jest potrzebna, zwłaszcza w taki czas, jak mamy teraz, oczywiście. Tak, ten letni. A żeby to było spójne, żeby to też w jakiś sposób nie przynosiło tylko strat, bo o basenach się mówi tylko w tym kontekście, no to myślimy troszeczkę takim kompleksie rzeczywiście basenowym, żeby był i basen wewnętrzny, zewnętrzny i sauny. Wobec tego te sauny, które podobno dzisiaj przynoszą dochody i te baseny zewnętrzne, które w takim właśnie okresie tych dwóch wakacyjnych miesięcy, a być może troszeczkę rozszerzony ten czas zależnie od pogody, może też przynieść wiele osób, którzy chcą po prostu powypoczywać nad wodą, a niekoniecznie takich pływaków sportowych, wobec tego to jest też coś dla nich, czyli taka rekreacja.
3: A kiedy to będzie gotowe, kiedy będzie można korzystać z tego i ile trzeba będzie zapłacić?
4: No, by, też

0: olimpijczyka przez Dalka Wolnego, wobec tego mamy takich tutaj ludzi, którzy tymi basenami tutaj żyją, tak też zawodowo. Oczywiście no, te niecki rekreacyjne wewnętrzne muszą być, ale jak basen taki sportowy, to musi być rozgrzewkowy i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego tej powierzchni troszeczkę się mnoży, nawet wewnątrz, już nie mówiąc o tym, co na zewnątrz, bo na zewnątrz oczywiście basen zewnętrzny, no, miejsce do tego leżakowania, biwakowania.
1: Parkingi pewnie też.
0: No tak, na pewno parkingi oczywiście, no i oczywiście szatnie, i oczywiście gastronomia, no i oczywiście te sauny, które mają rzeczywiście przynosić jak tutaj dochody, tak mówią ci, którzy te baseny dzisiaj mają. Wobec tego to dzisiaj to już nie jest te 50-70 milionów, dzisiaj się mówi, że to może kosztować 100 i 150 milionów, także to już jest duża inwestycja.
1: Skąd pozyskacie środki jeszcze?
0: Zakładaliśmy cały czas, że będą to środki własne, ale wierzymy też, że gdzieś tam, w związku z tym, że tam jest ta część sportowa, być może gdzieś Ministerstwo Sportu w jakiś tam sposób wspomoże taką inwestycję, chociaż wiemy, że to nie jest takie łatwe, ale każdy milion czy każde 10 milionów w takim przypadku na pewno poprawi naszą kondycję.
1: Rozmawiać trzeba. Panie wójcie, a kiedy będzie można już
0: pływać?
1: Teraz
0: jest tak. Zakupiono działkę, bo to był klucz. Działka jest położona wspaniale, bo przy węźle nie bielańskim, tylko magnickim. To jest przy drodze S8. Wobec tego wszystkim będzie tutaj blisko. Nie tylko gminie Kobierzyce, ale liczymy na mieszkańców gmin ościennych. Czyli tutaj z tej strony mamy Żurawinę, Sobótkę, Kąty Wrocławskie, być może Jordanów. Teraz przystępujemy do etapu przygotowywania takiej koncepcji bardziej dokładnej. Zostały one przyjęte, oczywiście okres wakacyjny nie pozwolił, żeby byli wszyscy radni, ale ta grupa, która myślę, że wstępnie zaakceptowała kierunek. Teraz koncepcja. Z koncepcji wynikną już takie założenia dalsze, później projekt i z projektu dopiero będziemy mieli te koszty. Moim marzeniem jest to, żeby oczywiście jeszcze w tej kadencji rozpocząć budowę, takie było też założenie, ale też mam świadomość, że budowa taka, no to jest na pewno kilka lat, tak? Może 2, może 3 lata.
1: Czyli?
0: No myślę, że jak będziemy pływali w tym basenie w 31-32, to będzie super.
1: Realnie wtedy, tak?
0: Tak, to jest realne.
1: No to tego oczywiście życzymy.
0: No i sobie też życzę tego, tak.
1: Skoro było o wodzie, trzeba ją gdzieś odprowadzić. Wiem też, że w 2025 roku uruchomiliście program związany z kanalizacją tych miejscowości nieskanalizowanych. Jakie to są właśnie i na jakim etapie to jest?
0: Gmina Kobierzyce to jest 33 miejscowości. To jest duża gmina. Rozległość tej gminy to ponad 20 km północ-południe. I rzeczywiście na samym południu naszej gminy, być może naszym radiosłuchaczom nieznane takie miejscowości, ale piękne, to jest nad Ślęzą, Pustku, Wilczkowski, Szczepankowice i Budziszów. Takie cztery miejscowości zostały, żebyśmy mogli powiedzieć, ogłosić wszystkim, że oto gmina Kobierzyce jest skanalizowana, czy miejscowości w 100%. No wiadomo, że te duże miejscowości północy gminy też się rozbudowują i tam gdzieś może być tak, że kanalizacji nie ma. To jest naturalne też, jakby tutaj w mieście mamy sytuacje takie, że nie wszędzie jest kanalizacja, ale ona jest rozbudowywana już przez naszą spółkę. Natomiast sam ten kor, czyli to, co główne, to zajmuje się tym gmina i faktycznie chcemy doprowadzić do tego, żebyśmy byli skanalizowani jako gmina wiejska. Myślę, że jedna z niewielu gmin tak w 100%. No i teraz założenie ambitne, a koszty są przepotężne. Wobec tego podpisaliśmy taką umowę z BGK-iem na 1% pożyczkę. To naprawdę wspaniała była wiadomość, jak się udało podpisać tą pożyczkę, bo dzisiaj już tak naprawdę liczyć na dotacje zewnętrzne, unijne w zakresie kanalizacji jest bardzo ciężko. Rozwoju infrastrukturalnego.
1: Mówią, że jedną gminą też nie jesteście.
0: No, tak się mówi, ale oczywiście to są pieniądze naprawdę duże. Wobec tego takie projekty, które zakopujemy pod ziemię i tego nie widać, a kosztują kilkadziesiąt milionów złotych, no to też są poważną inwestycją. I troszeczkę nawet się takie głosy pojawiły mieszkańców z północy, no to po co tam kanalizować, być może nie trzeba. Ale pamiętajmy, że ścieki rowami płyną właśnie na północ, tak? Bo one wcześniej czy później trafią do rzek, z których wszyscy korzystamy.
1: Ekologia.
0: Wobec tego, jak zatrzymamy te ścieki na południe naszej gminy, to wszyscy powinni być szczęśliwi.
1: I do kiedy zamknięcie
0: Teraz jest
1: inwestycji?
0: Etap projektowania, czyli ten i połowa następnego projektowania i później plus 2 lata na wybudowanie.
1: Aha. Powiedział pan o malowniczych swoich tych miejscowościach, o których my możemy tutaj na przykład we Wrocławiu nie wiedzieć. To czy tam gdzieś dojeżdżają ścieżki rowerowe? Bo wiem, że tutaj też macie inwestycje. Wrocław lubi jeździć do was. Już jest możliwość właśnie ścieżek rowerowych. Proszę się pochwalić. Co nowego?
0: Znaczy na pewno to, że połączyliśmy się z Wrocławiem kiedyś, to było jeszcze działanie za mojego poprzednika.

0: ale też to była taka inicjatywa tutaj wrocławskiego pana prezydenta Jacka Sutyryka, ale też ZIT-u i jakby wspólnie zrobiliśmy tą ścieżkę rowerową Karkonoska. Ona połączyła nasze gminy. Dzisiaj też współpracujemy z miastem i chcemy połączyć jeszcze w jednym miejscu od ronda Ojca Pio do Wysokiej. I ona tam oczywiście dojdzie do obwodnicy, a później kolejne elementy, które są po stronie gminy. Natomiast my już od kilku lat ładnych budujemy, rozbudowujemy tą infrastrukturę drogową w centrum naszej gminy i przemieszczamy się z północy na środek, a z środka na południe. I oczywiście jeszcze nie wszystkie miejscowości są skomunikowane i moim marzeniem jest to, żeby każda miejscowość była połączona tą ścieżką rowerową i doprowadzimy do tego na pewno. Natomiast dzisiaj są kolejne elementy robione. To znane miejscowości do Masław, a z Domasławia do Księgienic. To jest taka droga na Żurawinę, bardzo ruchliwa. Jest dzisiaj wykonywana. Jest wykonana droga rowerowa pomiędzy miejscowościami już tak środka gminy Królikowice, Wierzbice. No, zaczynamy projektowania ścieżek rowerowych pomiędzy Kobierzycami a Kuklicami. To są miejscowości, które się tam coraz bardziej rozwijają, ale też na południu, bo tak powiedzieliśmy sobie dzisiaj o Pustkowie Wilczkowskim i Tyńcu nad Lędzą, też chcemy połączyć ich ścieżką rowerową. A to nie tylko dlatego, że tam spodziewamy się, że ktoś będzie bardzo często jeździł tymi ścieżkami, ale też dlatego, że tam ma być przystanek kolei dolnośląskich, o które walczymy. Za 2-3 lata pewnie pojedzie tamtędy pociąg i chcemy też, żeby
1: jazda łączona,
0: tak, żeby mieszkańcy mogli zostawić na przykład swoje rowery w tym Park and Ride i pojechać dalej pociągiem do Wrocławia.
1: Jeździmy, korzystamy z zielonych terenów. Wiem, że dzięki inwestycjom właśnie w Park Wysoka w Bielanach Wrocławskich będzie coraz bardziej zielono. Dbacie też właśnie o zieleń.
0: No akurat Park Wysoka to jest park, który istniał, natomiast był zaniedbany. Kiedyś był parkiem w rękach społecznych, może powiedzmy państwowych. Później został wykupiony przez prywatnego właściciela, który miał jakieś pomysły, ale oczywiście te pomysły się rodziły bardzo powoli. W związku z tym, że jakoś udało się tego właściciela przekonać, żeby ten park powrócił do społeczeństwa, no to zdecydowaliśmy się na zakup tego parku. Oczywiście to też był bardzo duży wydatek, bo rzędu 15 milionów złotych zakup parku.
1: Ale zielone płuca to będą.
0: Tak, ale oczywiście tam są drzewa, wobec tego ich nie trzeba nasadzać i to jest park istniejący. Trzeba go po prostu zacząć utrzymywać. Już zaczęliśmy go troszeczkę przygotowywać dla naszych mieszkańców, ale oczywiście to jest proces. Natomiast są też miejsca, gdzie te miejsca zielone budujemy. My jesteśmy gminą absolutnie niezieloną, jeżeli chodzi o taką naturalną zieleń. Wobec tego każde wysadzone drzewo ma znaczenie. A że pozyskaliśmy i teren w Bielanach Wrocławskich pod park i już mamy projekt i za chwileczkę będziemy startowali z przetargiem na wykonanie tego 2-hektarowego na razie, a później 4-hektarowego parku. Pozyskaliśmy piękny 14-hektarowy teren od Skarbu Państwa między Ślęzą a Bielanami Wrocławskimi przy rzece. Tam też oczywiście to jest proces wielu, wielu lat, ale nasadzenia jak będą, no to już będzie takie faktyczne płuca zielone. No
1: i bo, myślicie o tym zazielenianiu siebie,
0: ja myślę też, że też małymi elementami pokazujemy naszym mieszkańcom, że się zmieniło mocno w tym zakresie. Ja zawsze słyszałem, że gmina Kobierza tylko hale. Oczywiście z tych hal mamy podatki i te hale dają nam pieniądze i dają możliwości budowania ścieżek, szkół i też parków.
1: I miejsca pracy.
0: Tak, i miejsca pracy, ale też pamiętamy o tym, żeby się tutaj dobrze żyło i żeby naszym mieszkańcom no było fajnie, zielono i przyjemnie, to robimy.
1: Żeby się dobrze żyło. Mamy starzejące się społeczeństwo, panie wójcie. Jak wygląda opieka, tak? Ludzie do rehabilitacji zapisują się i w długich kolejkach czekają. Jak to jest u was? Bo wiem, że też jest taki program.
0: O program rehabilitacji walczyliśmy przez wiele, wiele lat. On kiedyś był realizowany jako gminny program rehabilitacji, ale wtedy zakończyło się to nieskromnie, niefajnie, ponieważ zajęły się tym służby aż tak, że to są pieniądze przekazywane tak jakby bezkonkursowo. Dzisiaj to zrobiliśmy całkiem inaczej. Przygotowaliśmy program, który został zatwierdzony państwowo. Mamy takie dwa programy, rehabilitacja i życie, kondycja psychiczna dzieci i młodzieży. I ta rehabilitacja oczywiście jest dedykowana 50+, czyli osobom starszym, tak, dorosłym, ale też tym, którzy jeszcze zawodowo pracują, bo chcemy, żeby niepotrzebne były operacje w wieku, nie wiem, 60-65 lat, tylko żeby ci 50-latkowie mogli jeszcze się zrehabilitować, to co możliwe i żeby mogli...
1: Uczestniczyć w życiu.
0: Dokładnie, tak? Absolutnie. A to, że wiemy wszyscy, że no, tych pieniędzy w tym worku NFZ-owym brakuje, wobec tego ta rehabilitacja, no, oczekiwania są wielomiesięczne.
1: Skąd macie tutaj fundusze?
0: To są nasze, czyli naszych podatników i powiedzieliśmy, dobrze, kierujemy je w taki sposób. Mam nadzieję, że to przyniesie efekt. W tym roku chcemy zrehabilitować około 500 osób, wobec tego sporo. To jest cykl rehabilitacyjny, ale oczywiście musi być skierowanie od lekarza.
1: Formalnie.
0: Tak, jest wszystko formalnie. Program został rozpisany konkurs. W konkursie stanęła firma, akurat nasza, Enzos, twój lekarz z Kobierzyc, i ona wygrała. Ale żeśmy mieli ten program jakby napisany w ten sposób, żeby mogli też wystartować mogły firmy z Wrocławia, z okolic Wrocławia, tak powiedzmy 2 km od naszej strefy. Pierwsze koty za płoty, pierwsze na razie tak zostało rozstrzygnięte, a być może w nowym roku, kiedy będziemy ogłaszać kolejny, to może stanie po prostu więcej firm, w to wierzę mocno. Ale zobaczymy jak tutaj to się uda. Mam nadzieję, że to będzie dobrze zrobione, bo to jest profesjonalna firma działająca u nas. Dlaczego nie miałaby tego?
1: Będziecie sprawdzać, panie wójcie.
0: Tak, oczywiście.
1: Mówił też pan o pomocy psychologicznej. To rozumiem, że to są programy, tak jak w całej Polsce, dotyczące dzieci i młodzieży, tak? No tak, jest wielkie zapotrzebowanie. W jaki sposób to u was będzie
0: też
1: funkcjonować?
0: Też w konkursie też jest firma, która wygrała.
1: To są wizyty u psychologa?
0: Tak, to są wizyty u psychologa. Akurat tutaj firma, która ma swoją siedzibę we Wrocławiu, czyli zaraz za naszymi granicami. Być może to jest lepiej, może będzie bardziej intymnie. To jest akurat taka specyfika, że być może ta młodzież, te dzieciaki...
1: Ile się dzieciaków załapie?
0: Pamiętam teraz, jaka jest liczba przewidywana. Ten program teraz jest dopiero jakby opisywany dokładnie, jak to będzie i jakie będą te sesje, ale na pewno będzie to, ma być to odciążenie też i finansowe, bo wiemy, że psychologiczne spotkania nie są tanie. Tak?
1: No, dokładnie, parę tego, set trzeba mieć.
0: Dokładnie, wobec tego też taka odpowiedź. A też ta odpowiedź jest na to, o czym dzisiaj mówimy, czyli to, co dzisiaj się dzieje z naszą młodzieżą. Mamy dzieci, widzimy, jakby dbamy o nie, boimy się. Było kiedyś inaczej, dzisiaj jest inaczej. Trzeba po prostu temu sprostać i jakby takimi programami też pokazujemy, że można.
1: No to super, będą zaopiekowane od początku roku szkolnego. Panie wójcie, bardzo dziękujemy. Dużo się u was dzieje?
0: Dużo się dzieje, bo to jest duża gmina.
1: Oczywiście. Bardzo dziękujemy. Gościem Radia SK był dzisiaj wójt gminy Kobierzyce, pan Piotr Kopeć.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: SK Wrocław News.
3: Z tej strony Krzysiek Staczkiewicz. Zapraszam wszystkich na magazyn reporterów, w którym poruszymy temat symbolu Wrocławia. Wszystkie mają ciekawe historie, a jest ich ponad 1000. Mowa oczywiście o wrocławskich krasnalach.
4: Michał Garczmarek, licencjonowany przewodnik miejski. Znaczy niewątpliwie symbol Wrocławia, jednoznacznie kojarzony z naszym miastem. Chociaż możemy je spotkać już poza granicami naszego miasta. Ja miałem okazję widzieć tego lwowskiego i to, co mnie zaintrygowało, to mnóstwo cukru i cukierków, które znajdowały się wokół tego krasnala. Ja nawet raz posprzątałem teren wokół niego, po czym jak przyszedłem po 2 dniach, znowu zobaczyłem pełno cukierków, a stoi on przy katedrze łacińskiej we Lwowie. Natomiast skąd się wzięły? No na pewno ich pochodzenie sięga dalekich lat 80. Dla młodego pokolenia to już prehistoria, ale dla nas jak najbardziej czasy jeszcze nie tak wcale odległe. W okresie, kiedy rodził się bunt przeciwko ówczesnej władzy, systemowi politycznemu, pojawił się pomysł na krasnale jako formę ośmieszenia ówczesnej władzy, ówczesnych absurdów, i tam można dopatrywać się źródeł wrocławskich krasnali. Z tym to jest dosyć trudno do oszacowania, chociaż ostatnio prezydent wypowiadał się właśnie na ten temat. Pan Jacek Sutryk stwierdził, że krasnali jest dokładnie 1004. Czy jest ich tyle? Trudno powiedzieć. Natomiast myślę, że ta liczba oscyluje wokół tej wartości. Ich przybywa bardzo szybko. No a jak to krasnale są ruchliwe. Raz jest tutaj, drugi jest w innym miejscu. Na przykład takim doskonałym przykładem jest Remefek, który przez bardzo długi okres czasu stał na ulicy Sukiennice, a teraz można go znaleźć na Ławie Oświęcimskich. Mamy też krasnale, które opuściły nas. Nie pamiętam, jak się nazywał ten krasnal, który stał przy barze Barbara, na rowerze siedział. Niestety zniknął bezpowrotnie. Przez jakiś czas nie było też krasnala Dziarusia, bo też zniknął, ale na szczęście powrócił na swoje miejsce. Natomiast bardzo bardzo smutna historia jest z Krasnalem Szerbierzem. On pierwotnie stał w przejściu pod uniwersytetem w Bramie Cesarskiej. Niestety dwukrotnie był zabierany stamtąd przez złych ludzi, bo trzeba powiedzieć. I niestety za drugim razem bardzo tragicznie został zabrany, dlatego że przyszli z gumówką i odcięli go powyżej kolan. I tylko takie małe nóżki zostały. Bardzo smutny to był widok. Na szczęście dzisiaj stoi już w zupełnie innym miejscu i cieszy przede wszystkim panie.
3: Są krasnale, które upamiętniają różne wydarzenia, ale są też takie krasnale, powiedzmy to, komercyjne. Jak wygląda proces takiego zakupu krasnala komercyjnie?
4: Znaczy, fundatorami krasnali są od instytucji miejskich po przedsiębiorstwa, instytucje prywatne i też prywatne osoby. Także ich źródła pochodzenia są bardzo różne. No wiadomo, że te, które stoją w rynku, są najbardziej popularne, bo najwięcej osób je odwiedza. Natomiast no, dzisiaj stało się wręcz modne posiadanie własnego krasnala, więc wszystkie instytucje we Wrocławiu, które mają swoje siedzibę, chcą w pewien sposób podkreślić swoją wrocławskość, stąd fundują te krasnale. Ja to zawsze pozwolę sobie na taką własną interpretację, bo zawsze mówię, że są tak zwane krasnale koncesjonowane i krasnale prywatne. Te koncesjonowane to są te, które są ustawiane w uzgodnieniu z Urzędem Miejskim, natomiast prywatne to te, które się znajdują chociażby w galeriach handlowych czy w zamkniętych obiektach, do których trudno dotrzeć. Szkoły bardzo często też posiadają swoje krasnale, no ale większe grupy poza młodzieżą, która uczęszcza do tych szkół, nie są w stanie zobaczyć tych krasnali. Także wracając do ich liczby, trudno jest oszacować, ale jest ich na pewno około 1000.
3: Skoro można takiego krasnala zakupić sobie prywatnie, to jak wygląda taki proces zakupu?
4: No ja powiem szczerze, że nie za bardzo wiem, jak jest stawiany. Pewne tam jakieś głosy do mnie dochodzą, natomiast no nie mam swojego krasnala jeszcze. Nie stać mnie na niego. Ale kto wie, może kiedyś w przyszłości przewodnicy będą mieli swojego krasnala, bo jako członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Wrocławskiego cały czas mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się takiego krasnala. A zatem wtedy, jak przejdziemy już taką drogę, to będę mógł na te pytanie odpowiedzieć wyczerpująco.
3: A jeśli chodzi o wycieczki, to które krasnale są takie najbardziej podziwiane, najbardziej wypatrywane podczas wycieczek we Wrocławiu?
4: No myślę, że standardem są Syzyfki. Ja tylko przypomnę, że czterokrotnie kradzione, znaczy czterokrotnie odbyły daleką podróż, z której powróciły. Natomiast te, które są obecnie, no cóż, w pewien sposób troszeczkę je trzymamy na uwięzi, bo system monitoringu pilnuje, żeby nam tam gdzieś nie uciekły. A zatem Syzyfki, no niewątpliwie Papa Krasnal, najstarszy z wrocławskich krasnali, który stanął 1 czerwca 2001 roku w miejscu, w którym istniał słynny zegar, pod którym właśnie rozpoczynały się happeningi pomarańczowe alternatywy i on tam właśnie stanął, żeby upamiętnić te wydarzenia z lat 80. No i można powiedzieć, że on rozpoczął tą ekspansję krasnali po Wrocławiu. Kolejne to krasnale niepełnosprawne, stojące przy wejściu do Muzeum Miejskiego w Ratuszu. Ślepek, Głuchek i Wuskers, które są uwielbiane przez, nie tylko przez dzieci, bo trzeba powiedzieć, że krasnale kochają także i dorośli. Niewątpliwie moim ulubionym krasnalem jest krasnal Więziennik. Niewiele osób wie, dlaczego on trafił za te kratki, ale może w trakcie naszej rozmowy zdradzę tę tajemnicę. No oczywiście Wrocławek, który stoi przy wejściu do Towarzystwa Miłośników Wrocławia, bo jakże nie inaczej, ci, którzy najbardziej kochają swoje miasto, to też przygarnęli krasnala. No mamy też krasnala Śpiocha, chociaż nie wiadomo, czy on nie jest strażnikiem, bo to różne są interpretacje. No i przede wszystkim para krasnali, która patronuje tym wszystkim, którzy do Wrocławia przyjechali, a mianowicie Opiłek i Ogorzałek. Stoją na ulicy Świętego Mikołaja przy jednej z restauracji wrocławskich. No i jak sami Państwo się domyślacie, upamiętniają pewne wydarzenia z ich życia, które wielu i wrocławianom, i przyjezdnym mogą się w naszym mieście przydarzyć. Chociaż ja powiem tak, że zdecydowanie moim najlepszym, jeżeli chodzi o imię krasnalem, jest krasnal, który stoi przy okrąglaku na placu Kościuszki. To Państwu pozwolę sobie na zadanie zagadki. Otóż jego imię kończy się na uś, a fundatorem, od którego imię jego pochodzi, oczywiście zdrobniałe, jest wielce zasłużony dystrybutor prasy. W czasach PRL-u funkcjonował, teraz już funkcjonuje jako przedsiębiorstwo prywatne, no ale sami Państwo wiecie, jak ma na imię ten krasnal. Chociaż często mówi się o nim, że to jest gazetuś, ale ja tylko przypominam, jego imię pochodzi od dystrybutora prasy i kończy się na uś. Tak, oczywiście, no, cechą fizyczną, po której, cechy fizyczne, po których poznajemy, że ten mały, latający mieszkaniec Wrocławia, biegający, przepraszam, tak, latający, takiego eufemizmu użyłem, jest krasnalem, no to każdy krasnal ma pewne cechy fizyczne, które go wyróżniają. Oczywiście jest to niski wzrost, szeroki nos, no i przede wszystkim brzuszek. Każdy krasnal musi mieć brzuszek. No i to, co ich wyróżnia krasnale, czyli broda. Przypomnę tylko, że krasnalki nie mają brody. To jest wyjątek. Ale krasnale mają brody. No i niestety ten popełnił straszną zbrodnię. Otóż 18 lat temu zgolił tą brodę i Najwyższa Rada Krasnoludków skazała go na karę więzienia. Będzie tam siedział dopóki ta broda mu nie odrośnie, ale do ziemi i kiedy on będzie stał. A ja tylko przypomnę, że on tam sobie siedzi na razie. Więc można pójść, można sprawdzić, dokąd mu ta broda sięga. Myślę, że jeszcze z 18 do 36 lat posiedzi, zanim ta broda mu rośnie. Także bardzo Państwa proszę, odwiedźcie tego krasnala, pogłaszcie go po czapeczce, po nosku, dodajcie mu otuchy, no bo niestety broda mu rośnie bardzo powoli.
3: We Wrocławiu mamy i krasnale, i też krasnalki. Są jakieś takie słynne?
4: Oczywiście, że tak. To te, które zasiadają w orkiestrze podnarodowym, właściwie stoją i grają w Orkiestrze Podnarodowym Forum Muzyki. No i Szanowni Państwo, popatrzcie, kto dyryguje tę orkiestrą. Kobieta, krasnalka. No tak jak i w życiu mężczyznami dyrygują kobiety, tak i tutaj kobieta dyryguje orkiestrą. Niestety nie zobaczymy 21 krasnali, bo dwa zostały skradzione i odeszły gdzieś, nie wiemy gdzie. Czekamy na powrót. Mam nadzieję, że się doczekamy.
3: Wiele razy wspominał Pan, że krasnale zaginęły, krasnale gdzieś uciekły. Czy możemy więcej powiedzieć o tych ucieczkach?
4: No właśnie, one są owiane tajemnicą. Chociaż jedna z ucieczek takich krasnali, no, została w pewien sposób udokumentowana. Byli świadkowie, którzy zobaczyli, jak pewien właściciel winiarni na ulicy Szewskiej, no cóż, biznes mu nie wypalił i ze złości wziął krasnala pod pachę i opuścił swój lokal. Dziś w tym miejscu znajduje się restauracja serwująca przedwojenne wrocławskie dania, a kiedyś była winiarnia. No niestety właściciel zabrał. Mieliśmy też bardzo ciekawego krasnala, filmowca przy kinie Helios. Dziś tam, jak udamy się, to zobaczymy tego krasnala, zastyg w brązie. Natomiast pierwszy, który tam się znajdował, 3 razy większy, był wykonany z masy ceramicznej. Mało kto o tym pamięta, ale był taki krasnal, który właśnie przy kinie Helios zachęcał do odwiedzenia kin i obejrzenia dobrych filmów.
5: Czy są jakieś legendy związane z krasnalami wrocławskimi?
4: Oczywiście, każdy krasnal ma jakąś historię. Obieżysmak, który chodził po restauracjach we Wrocławiu i odwiedził ich tyle, że w końcu z przejedzenia, z wydętym brzuchem, padł na talerzu i sobie leży w północnej pierzei rynku. Natomiast moimi ulubionymi krasnalami jest krasnalka Troszka i krasnal Wielbiciel, stojący na rogu Kurzego Targu i wschodniej pierzei rynku, która upamiętnia płomienny romans. I to nie między krasnalami, ale między ludźmi. Między panem po 60, a panią przed 40. Romans był krótki, bardzo intensywny, a jego pamiątką właśnie są te krasnale.
3: Czy rzeczywiście podczas wycieczek, jak pan je prowadzi, to ludzie w wypatrują tych krasnali i zatrzymują się przy nich?
4: Powiem tak, to zależy. No, niewątpliwie młodsza część turystów bardzo chętnie właśnie odbywa tą trasę śladami krasnali. To zresztą widać, jak rodzice z dziećmi chodzą i bardzo, bardzo mi się podoba, jak ojcowie się angażują w szukanie krasnali. Czasami te młodsze pociechy naprowadzają na właśnie na trop tych krasnali, dzielnie wklejają naklejki. Natomiast trzeba powiedzieć, że i dorośli bardzo chętnie odwiedzają Wrocław po to, żeby przejść się trasą krasnali. No niezwykle sympatyczni mieszkańcy Wrocławia, którzy przynoszą radość nie tylko najmłodszym, ale także i dorosłym. No powiem, taki krasnal, profesorek, no kto go nie pogłaszcze i kto go pogłaszcze, temu nigdy wiedzy nie zabraknie. A zatem nie tylko uczniowie go głaszczą, ale także i nauczyciele. Wszyscy, którzy są chętni, żeby zdobyć wiedzę, robią to z wdziękiem. Zresztą patrząc na krasnala, a w szczególności na ich czapeczki, możemy od razu rozszyfrować stopień popularności krasnali w przestrzeni miejskiej.
3: Krasnale mają swoje historie, a kto stoi za tymi historiami?
4: Powiem tak, są konkursy na te, znaczy zgłębiamy tajemną wiedzę dotyczącą życia krasnali. Oczywiście ona jest pełna zagadek, niejasności, więc cały czas odkrywamy. No a tak na poważnie oczywiście są robione konkursy. Chociaż powiem tak, ja oprowadzając turystów po Wrocławiu, staram się stworzyć oczywiście w oparciu o pewne podstawy naukowe, chociaż to może brzmi nieco tak śmiesznie, ale staram się te historie opowiadać na swój sposób. Oczywiście każdy z fundatorów ma tam jakieś imię, nadaje imiona tych krasnali, no ale przepraszam bardzo, jeżeli jesteśmy na ulicy Świdnickiej, tam siedzi sobie krasnal, którego ufundowała pewna firma ubezpieczeniowa, dziś już nieistniejąca, no to odnosząc się do jego imienia, wymieniając nazwę tej firmy, nikt nie będzie kojarzył, o co chodzi. Natomiast jeżeli powiemy, że jest to krasnal ubezpieczyciel, to już od razu wiemy, jaką funkcję pełni. Także czasami warto puścić wodze fantazji i opowiedzieć też troszeczkę na swój sposób. Ważne, żeby osoba, która spotyka te krasnale, czy grupa, była zadowolona i szczęśliwa, że doświadczyła czegoś, czego w innych miastach nie ma, a Wrocław oprócz wspaniałych zabytków, to także i cudowne miejsce, w którym mieszkają krasnale.
3: Także już trochę o tych krasnalach wiemy, a opowiedział nam o nich Michał Karczmarek, licencjonowany przewodnik po Wrocławiu. To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam już na kolejne.
2: SK Wrocław. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
6: To jest Rap 20, ja nazywam się Mati Fuczyło. Jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych kawałków. Jak zawsze to wy decydujecie o tym, który kawałek ląduje na którym miejscu. SK.pl, tam to robicie, SK.pl, tam głosujecie. A w studiu, SK, w studiu Rap 20, no chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu. Dokładnie Kalifornia Records, White 2115, siemanko.
7: Siemanko, witam.
6: Vivi Simon też tu
7: siemanko.
6: Jest.
7: Siemanko.
6: No i Palar.
7: No witam serdecznie.
6: Gotowi jesteście?
7: Tak jest.
8: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
6: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
8: poznasz
6: tym.
8: Prawdę.
6: Poznam prawdę. Prawda o California Records wycieknie właśnie dziś. To jest Rap 20, my zaczynamy, odliczamy 20 kawałków. Na początek chcę więcej od Fukaja i Liwki, to jest pierwszy z tych numerów.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 20.
9: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: White 2115, Vivi Simon i Polar w studiu Radio SK. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to wesce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
1: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
0: Po drodze, wszystko po drodze.
2: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką... odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
1: Właśnie, no, właśnie. Tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
0: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
1: Dokładnie.
0: Palar jest cicho,
3: ja
0: obawiam się,
3: audycji.
0: Że ty...
3: Audycji
0: nie, ale obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
3: ciebie?
0: Mnie wygryźć?
3: No. Nie, na twój głos, ja bym
0: nie
3: konkurował z takim.
0: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś
3: tak.
0: tam na miejscu, miałeś
3: lip-sync, tak zwany
0: sporo do czynienia. Lip-sync był nagrywany.
1: Natomiast nie było jakie.
3: Bo takie klaskanie.
0: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
1: Tak, tak nawet przybrałem taki kostium.
2: Skin. Garnitur
1: teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
0: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
1: No, stary. Dominacja.
3: Się chyba,
1: genetyczna.
2: No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami takimi luźnymi trackami wrzucanymi tako. No, a zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym no, grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornii Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
1: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak. Wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, California Love tak naprawdę tak. Największy hit, no. To była ostatnia.
2: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
1: Z tydzień przed wylotem.
2: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do nie dorzucić jeszcze.
3: Jako bonus track,
2: ale... Jako bonus track, ale
1: nawet
2: potem klip
1: zrobiliśmy.
2: Nawet klip zrobiliśmy, tak, klip nakręciliśmy.
1: Ale fajna nuta w ogóle.
3: Fajna.
2: Ale może kiedyś się wrzuć, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajnie
1: takiego,
2: będzie,
1: też. Z pamiątkę od razu.
2: No, tak taka, wiesz.
1: Tam nakręciliśmy ten
2: tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
1: No i my nasze solówki
2: też. Chłopaki oczywiście swoje solówki by ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
3: Tak jest.
2: No i wiesz, i potem wydawnictwa jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty dwa dni temu przecież, co wyszło, trzy dni temu.
0: Gramy miejsce 17, zaraz wracamy do rozmowy i pogadamy i zagramy też już kawałek wspomniany.
4: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: puszczamy kła.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl
2: 16.

0: To jest rap 20 w studiu Radia SK California Records, czyli Palar, White 2115 i Vivi Simon. Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitechur mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który kurczę sprawia. California Records, to wszystko. To
1: wszystko. Cholera. Otóż, może rzeczywiście.
2: Masz nas.
1: Nie?
0: Mam was. Czyli to jest ten master plan. Trzeba wrzucić Kalifornia do...
2: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu to, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no...
3: Fajna emocja.
2: Fajna emocja, też my się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
0: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love to jest ten moment?
3: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
0: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
3: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz, co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
1: Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy tak kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj i mówimy, kurde, no.
3: Nie tym razem.
1: Nie tym razem, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
2: Nie tylko o to chodzi.
1: Jakby jest wiele, wiele tych wytycznych, wiele kurwa, masz słowa mi
0: zauważyłem.
1: Czynników chodzi, dziękuję.
2: Wpływów,
1: czynników na to, żeby to osiągnęło sukces. Ta. Ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz, każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
2: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
3: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
1: Tak, no to jakby, nie wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało. Convict Music, no to nie. Do tego tak to wygląda. No.
0: Convict Music, ale słuchajcie, pojawił się też Hustler. Moje pytanie brzmi, czy zagramy Hustlera premierowo w Radiu SK, bo California Love to już nie jeden raz był numer jeden rap 20. Może to też będzie. Sprawdźmy, czy to jest ten moment.
1: No to słuchaj, to ty nam powiedz.
0: Czy nóżka zabuja, czy nóżka pójdzie w ruch. Gramy w takim razie. Hustler, Vivi Simon, White 2115. Najwyższy czas.

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem wularem muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK 14.

0: Trzeba powiedzieć, że niezła ekipa dzisiaj w studiu Rap 20, chyba największa w ostatnim roku, to na pewno. Vivi Simon, White 2115 i Palar w studiu. Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza. Moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
1: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
0: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
1: Wypadałoby. Fajna pioseneczka, nie?
0: Fajna pioseneczka.
2: Motywująca,
1: tak.
0: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast... Mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
1: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
2: Klipy.
3: Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
1: tak,
3: co?
1: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni tydzień był taki,
2: bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, a ostatecznie zostaliśmy 4
3: ale
2: tygodnie.
3: Ale i tak się też nagrało.
2: No i tak się nagrało, ale właśnie ten 4 tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy ten ostatni tydzień, nam zwiedzać w jakichś muzeach, kurwa, i jakieś inne takie rzeczy.
3: Zajebiste.
2: Fotę z dinozaurem, a Palar żywym.
1: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
2: Zamknęli, ale czaś zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, ze szczelbami i mówią, no panowie,
3: nie będę mówił jak.
2: Nie będę mówił jak, nie?
1: A tu wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują.
0: Być może.
1: I zamknięty Wielki Kanion.
2: A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się, jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy, i tak patrzę, te góry tam są jakieś, nie? Ja mówię, co to kurwa jest, nie? A tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
1: Tak, był
2: śnieg. I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień. Jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles. To oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone. Jakieś, ten kraj jest dziwny.
0: Ja już myślałem, że to jakaś fatamorgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Słuchajcie, zaraz pogadamy jeszcze więcej o tym. W ogóle mam miliard pytań związanych z miliardem rzeczy. Zagrajmy teraz kolejne miejsce Rap 20, a ja zaraz będę zadawał te wszystkie pytania.
4: Rap 20. Głosuj na SK.pl 12.

0: Ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo za

0: Wrocław.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20. Dzisiaj jesteśmy w słonecznej Kalifornii i to niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie. Kalifornia jest z nami, to jest Rap 20. To jest Eska w studiu White Shore, Palari, Vivi, Simon. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
3: oczywiście,
2: scenograf.
3: Oczywiście, tylko jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
2: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest początkowo staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się,
3: tak.
2: Następnie z kolei rezygnuje. Tak, ty tłumaczysz to.
3: Tak, ja to wymyśliłem.
2: O, Łajcior chyba nie jest zachwycony tym.
3: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
4: Nie będę mówił jak.
2: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
3: Nie mogę mówić takich rzeczy.
4: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
3: Może go użyjemy kiedyś, do innego klipu.
4: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby
2: Scorsese czeka.
4: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał,
2: okay.
4: Wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to ktoś by mu ten pomysł zwinął. Okay. Patryk Vega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
5: No, kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
2: Pozdrawiamy, tak. Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
5: Palaro
2: temat tego.
5: Sorrentino.
3: Właśnie
2: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. Znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
3: Jest dużo, jest jeszcze Palaro Pereira.
2: No,
4: znany piłkarz.
5: A bo to on ma po prostu andaluzyjskie kolorzenie.
3: Tak.
2: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
5: No tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
2: No
4: spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
2: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
4: Nie bój się, Maula, nie bój się.
5: jak Lil Durk
4: tak,
5: King Von, tak?
4: Tak, dokładnie ta scena.
5: Chciałem to właśnie otworzyć.
2: Odpowiedzieliśmy to.
5: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać to, że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten, tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji, trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce, w takim naszym...
4: I co innego niż ty masz też...
5: I co innego niż ja mam w ogóle na płycie, bo to... Tak naprawdę, no, jest różnie, no i tyle.
4: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest, uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy
5: jakąś
4: pomysł,
5: treść też.
4: Mamy treść, ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial.
2: My gramy teraz kolejne Mister Rap 20, ja do rozmowy z California Records w pełnym rapowym składzie, chyba można tak powiedzieć. Wracamy za moment.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy go.

0: końcu trzeźnym bez wstydu, yeah. Trochę płynu, yeah. Tego trochę dymu. A się zgubić, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: To jest koszt bycia boss. To jest kawałek, który dzisiaj wylądował na 8 miejscu Rap 20, a w studiu, no też można powiedzieć bossy, chociaż bardziej hustlerzy dzisiaj. Ekipa California Records. Muszę wam powiedzieć, że jestem oczarowany naszymi rozmowami poza anteną. Tutaj dowiedziałem się już wiele o pracy Vivi Simona w radiu, natomiast trochę chciałbym się dowiedzieć więcej, no bo Łajciora znamy już od lat z hitami, natomiast was, panowie, teraz poznajemy w tej opcji właśnie California Records. I to, co jest moim pytaniem, to jest to, skąd się wcześniej wzięliście, na przykład ty, Vivi Simon. Wiem, że ksywa była kiedyś inna, nie wiem, czy tak, chcesz, tak, żebym ją tak wypowiadał, czy nie.
2: Zostawmy ksywki dla digerów, niech oni tam, ja niech im podpowiem. Niech oni
3: tam... Abonent.
2: Tak, chłopaki, ale to akurat nie była moja najpopularniejsza, no to po prostu to jest nota, którą ale wykopali.
1: Witamy abonenta i konsumenta, pozdrawiamy.
2: Tak, to zostawmy dla tych, którzy tam szperają, na pewno znajdą. Miałem dwie ksywy wcześniejsze. No i tak, no skąd się wziąłem, kurczę, no ja robię muzę, no tak naprawdę wszyscy, jak tutaj siedzimy, to robimy muzę podobny chyba czas. No wiadomo, Seba tutaj udało mu się osiągnąć wielki sukces, no dużo wcześniej, tak, my tak naprawdę dopiero teraz, bo jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, Seba jest 2 lata starszy ode mnie.
4: No i jeszcze Palar w moim wieku, nie? Ja z Palarem to ja za pierwsze nuty robiłem w jakimś 2010 roku.
2: No właśnie, no to ja podobnie tak zaczynałem we wsi Wapnica. Nikt tam nie rapował.
1: Pozdrawiam Wapnicę.
2: No, ostatnio sobie robiłem tam fotę z moim sąsiadem, który taki mały był.
1: A teraz już taki duży.
3: Ale podobnie, Łajcior też masz 3 ksywy.
2: Tak.
1: Przypomnijmy ksywy Łajciora.
2: Tak, powiesz?
1: Nie zrobię tego.
3: Ja akurat wytrwałem przy jednej.
2: Nie, bo to masz idealne nazwisko.
3: A nie,
2: DP.
3: No gdzie DP? To był mój login do...
2: Nie, no DP byłeś.
3: Na informatyce.
1: No. Może były numery.
3: A byłem.
2: No.
3: Miałem. Nie, ale to jak miałem, no to rzeczywiście.
2: Digital playground? Nie, Digital Palace.
3: To były rzeczywiście, miałeś rację.
1: Digital Palace.
3: 14, 15, jak miałem 14 lat.
2: To miałeś DP?
3: To było.
2: Johnny Deep. No i właśnie tak to było. Jestem właśnie z tych okolic stargardzko-szczecińskich. No i tam sobie robiłem muzę. Tutaj jak chłopaki ostatnio mogli właśnie usłyszeć wykopane przez...
1: Abonent.
2: Tak, przez kurczę... Ale siedzi w głowie, dokładnie.
1: Proste.
2: Wykopane przez ludzi rzeczy. No i tak sobie robiłem tą muzę, robiłem. Nawet też na starej jeszcze ksywce udało mi się być na...
3: Powiesz jakiej?
2: Nie, będę tego mówił, zostałem to dla ludzi. Będę na jakichś takich większych kanałach.
1: Znajdą się tacy. Da się to znaleźć.
2: Udało mi się na jakichś większych kanałach tam być, ale no niestety bez większego sukcesu. Jak sprawdzam to dzisiaj, to rozumiem dlaczego. Miałem nawet właśnie jedną taką, co już zdjęli z tego kanału, o którym mówię, ale nie będziemy promować. To tam nawet miałem chyba, nie wiem, jakieś 60 tysięcy wyświetleń.
4: Nie, a wczoraj premiera, pojechaliśmy do studia, wiesz, szampany, słuchaj, tutaj wiesz, cała celebracja jakby tego tak momentu, jest. Nie? No to właśnie był moment, gdzie ja sobie siedzę w telefonie i mówię,
1: posłuchajmy,
4: ja go troszkę tutaj jeszcze, wiesz, zanim wybije północ, to niech...
1: Pokręcę.
4: Tak. I właśnie ten, i pamiętam, że rzuciło mi się w oczy, że jedna nuta miała 80, chyba 3 tysiące wyświetleń.
2: No, ale to pewnie po latach, milionie lat.
4: 10-11 lat pewnie.
3: To nie była ta nuta, spal moje zdjęcia, nie chcę pamiętać.
2: To akurat twoje tak zwane...
3: Nie, to miało max 18 wyświetleń.
4: Tak.
1: Gramy w takim razie kolejne miejsce Rap 20, wracamy za chwilę. Nie wypowiemy ksywy Łajciora, nie wypowiemy też już żadnej innej ksywy chyba dziś.

0: To jest rap 20. Dziś w studiu cały czas ekipa California Records. Kilka dni temu na Insta California Records widziałem taki post z hasłem, a raczej rolkę z hasłem Ostatnia Kalifornia w te wakacje, koncertowa oczywiście, ale sezon koncertowy to chyba udany był teraz, co? Jak tak spojrzeć.
1: Oj, powiem super, ci szczerze, no masakra, nie? Autentycznie to jakaś chyba najfajniejsza trasa, jaką miałem w życiu, nie? Że zarówno, jakby każde show się udało, każde show było, mimo że setlista była dość podobna wszędzie, nie? Ale ja uważam, że każde show było jakieś wyjątkowe, taką wyjątkową emocję, każda oczywiście pozytywna ta emocja, ale takie wyjątkowe emocje na każdym kroku nas spotykały.
2: Też się trochę co innego zawsze działo.
1: Tak, właśnie to mam na myśli, że one niby były takie same, ale inne, nie.
2: Tutaj ten Nadaś, tutaj ten. Tu raz nam się na scenie jakby stół spod DJ-ki zawalił.
1: Tak, no, bo tak trapowaliśmy tam, chłopaki, bo wzięliśmy więcej osób na scenę tam tak na tył. No tak trapowali, że normalnie ten stół DJ-ski się rozsypał, Pawciu, BMB to w powietrzu łapie.
2: To wszystko łapie,
1: a koncert nie przerwał koncertu. I gra dalej, tak, nie? Show must go on, jak to mawiają.
3: Niestety Szymonkowi się stage divingu nie udało zrobić.
2: A, no to tylko ty. Tego nie zrobiłem, bez hitu.
0: Nie udało, bo nie złapali, czy nie udało, bo nie skoczyłeś?
2: Nie, po prostu byliśmy za każdym razem troszeczkę za daleko od ludzi, ale może jeszcze w tym roku jeszcze na koniec.
0: Tu się pojawia moje pytanie, co oznacza na koniec?
1: No słuchaj, no na koniec, na zasadzie, bo ogólnie trasa się, ten prosty rozdarty tur się skończyła w Opolu. Była to letnia trasa, po prostu stricte letnia trasa, którą rozpoczęliśmy jakoś w maju, kwiecień, maj.
2: Jak wróciliśmy w sumie od razu.
1: Ze Stanów.
2: Od razu z samolotu właściwie.
1: Pierwszy, to w ogóle super. To jest mocna historia, nie? Wróciliśmy ze Stanów, nie? Lecieliśmy, no 10 godzin około się wraca, nie? Wróciłem tylko do domu, zrzucić bagaże, szybka przepłuczka, podchlapka tak zwana szybka, przebiórka i stary na koncert, bo była impreza Greyla w Jabłonnie. Jabłonnie się mówi, chyba nie w Jabłonnej. No pałac. Taki był i tam dosłownie stary z samolotu, my graliśmy California Ep, tak wiesz, California EP, tak elegancko na świeżo.
2: Na świeżo.
3: A z tym i tam wjechała California Love od razu.
2: Już wtedy tak mamy,
1: I słuchaj, a na koniec oznacza to, że mamy zabukowane jeszcze jakieś kilka koncertów pod koniec tego roku, jakieś pojedyncze sztuki, ale one nie są już zrzeszone pod żadną trasę, jakby stricte, dlatego Szymonek tutaj jeszcze ma okazję nadrobić ten stage diving. No a nie dało się tego stage divingu, dlatego, bo graliśmy bardzo duże sztuki na bardzo dużo osób, z dużą pirotechniką i tak dalej, więc stąd
2: dobre
1: tak to wygląda.
2: W Łodzi zrobić stage diving.
1: To byś pół godziny by cię tam na tym stage divingu
0: Było bardzo dużo. Końca nie widać, co?
1: Jest nie było widać rzecz. Końca.
0: Falar, powiedz mi proszę, ty też się pewnie odnajdujesz dobrze.
3: Stage diving już robiłem.
0: Stage diving robiłeś, ale koncertowo się dobrze odnajdujesz.
3: Lubię.
0: Co jeszcze? Co jeszcze? Na co czekać?
3: Nutę jeszcze niedługo trzeba wydać.
0: No właśnie, i co? Nie powiesz mi pewnie kiedy, co?
2: Bo wiadomo jak.
3: No nie wiem, czy mogę.
0: Spójrz na szefa.
2: Powinieneś chyba.
1: Ja tylko lekko nakreślę, żebyś wiedział, w którym kierunku iść. Kwestia jest taka, że mamy nutę zrobioną, chcemy ją wydać, nie?
3: I gdzieś sobie tam lata.
1: Tak, już snippecik sobie lata, gdzieś tam ludzie już się zaznajamiają z tym i fajnie kręci się to. Teraz jeszcze tak dat nie chcemy rzucać, no bo wiesz, w tym momencie jesteśmy sfokusowani mocno na nowym singlu, jakby na Simona ze mną, na Haslerze.
0: Wpadajcie częściej, wpadajcie przy wszystkich premierach, mam nadzieję, gracie wszystkie, więc zaglądajcie. Rap 20, głosujcie na Haslera aktualnie. Panowie Vivi Simon, White 2, 1 i Rem 5 i Palar, gośćmi Rap 20. Dziękuję.
1: A jak? Sprawdzajcie wszyscy Haslera. Pow, bang!
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 5

Za nami miejsce czwarte, to tym razem Jabson, Hellfilty, Sentino z kawałkiem Sopot i to też kawałek, który powstał przy okazji festiwalu w Sopocie, a więc Top of the Top Sopot Festival. Jabson i Hellfilt mieli okazję zagrać ten kawałek na żywo. Wcześniej na miejscu piątym MJ Deli i Deli Supreme. Fajnie widzieć, że ten kawałek tak mocno rozkręca się i tak mocno idzie do góry. To nowość, która od razu zadebiutowała na miejscu piątym. Fajnie, że głosujecie, tym bardziej, że MJ Deli dopiero wdziera się na scenę. Trzymamy kciuki za kolejne ruchy, a ja teraz mówię o tym, kto dzisiaj na miejscu trzecim. Skok duży z 11 na trójkę. O co chodzi? Nic nie mija.

nie mija i rap 20 też jeszcze nie minęła. O co chodzi dzisiaj na miejscu trzecim? Ja zanim powiem, co dziś na drugim, to wspomnę jeszcze o nowych propozycjach, które czekają na was na sk.pl, na które możecie głosować. To m.in. Gin za mnie od O co chodzi wspomnianego, a do tego Mata z Łajciorem 2115, który przed momentem dosłownie był jeszcze w tym studiu. Czas na miejsce drugie to tym razem duet Gips i Kukon. Ty masz bez zmian. Tydzień temu to było również drugie miejsce.

0: Galaxy i Kukon, tym razem na drugim miejscu rap 20. Oni cały czas trzymają się bardzo wysoko, cały czas, bo przed tygodniem to również była dwójka. Ja nazywam się Mati Fuczyło, dziękuję wam za dzisiaj, a dziękuję wam już teraz, bo w końcu właśnie teraz zagram pierwsze miejsce rap 20. Głosujcie na sk.pl, słyszymy się dokładnie za tydzień, być może też z gościem, być może z bardzo fajnym gościem, ale zanim, no to zagrajmy. Miejsce pierwsze, skok z 8 na 1, Kini z Imeri, ta sama.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl, numer 1.